0: Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu. Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.
1: Seven News has this new video from the jail cameras as the escape happened.

Thank you.

all the bad weather.

Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu. Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

Thank you.

Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i witam znowu w programie, to już drugi raz, tydzień temu rozpoczęliśmy emisję tego programu, w programie, który się nazywa Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Jak sama nazwa wskazuje, chciałbym wam przypomnieć te notowania Przebojów Trójki. Mimo tego, że to jest inna stacja radiowa, ale wtedy to była kultowa stacja. Kultowa stacja, która prezentowała kultową listę przebojów, której wcześniej nigdy nie było w żadnym polskim radiu.

wszystkie notowania po kolei, ale to nie ma sensu, bo jak sobie pomyślałem, to w tym notowaniu musielibyście słuchać większość tych utworów, co słuchaliście tydzień temu, więc to kompletnie mija się z celem. Dlatego postanowiłem, że będę skakał i te listy przybojów będą co roku, ale odpowiednie daty, które będą blisko dat, które obowiązują teraz. W 25 roku. No więc mamy notowanie 61 z dnia 18 czerwca roku pańskiego 1983. Prowadził oczywiście Marek Niedźwiecki. Lista wszystkich utworów na liście wtedy była 32, ponieważ były dwie pozycje ex aequo. Liczba polskich utworów 13, zagranicznych 19. 4 nowości były, 10 wzlotów, 7 spadków, 4 pozycje bez zmian było, a w poczekalni 11 utworów. 11 utworów było w poczekalni, 4 polskie, 7 zagranicznych, 4 nowości, 1 powrót był nawet. Dobra. Jedziemy, zaczynamy teraz od poczekalni. Na początek, no, 3 dobre numery się, całkiem niezłe numery się pojawiły, więc dużo gadałem, to pojadę. 3 nowości od razu. Na miejscu 30 Mech i piosenka Swahili. To taki zespół, który był bardzo fajnie zapowiadający się tam. Fajne rzeczy się działy, po czym to gdzieś wszystko zniknęło. Wokalista Maciej Janeczko chyba wyjechał do Ameryki, ślad po nim zaginął, przyjął jakiś amerykański pseudonim artystyczny, no i tam rządził, ale to bardziej w jakimś innym, z piątym obiegu. Na miejscu 29 następna nowość Yazoo i Nobody's Dyer, a potem na miejscu 29, a, bo to jest ex aequo, czyli na miejscu 29 ex aequo Yazoo i Nobody's Diary i Bob Marley and the Wailers w utworze Buffalo Soldier. No to posłuchajmy sobie tych trzech nowości. Mech, Yazoo i Bob Marley.

Wybiórcza lista przebojów trójki, powtórka, powrót do przeszłości. To były trzy nowości z pozycji 30 i 29, bo tam było miejsce egzekwon 29. No to idziemy dalej. Na miejscu 28 powrót do poczekalni powrót i to jest John Evangelist, utwór And When the Night Comes, ale to się nie nadaje do puszczenia. Miejsce 27, awans o dwa oczka, Lombard, utwór Miny na pokaz, czyny za grosz. Też przechodzimy dalej. Na miejscu 26 Electric Light Orchestra i Rock and Roll is King. To jest nowość. Na miejscu 25 awans o 5 pozycji Agneta Faltstock i utwór Men. Awans 30 miejsca. Przypominam, cały czas poczekalnia. No i w końcu jesteśmy miejsce 24, awans o jedną pozycję. Nena, 99 baloników. Posłuchajmy tego fajnego utworu. Boże, kto nie kochał się w Nenie wtedy? Ja. Ja się kochałem w Kim Wilde.

Tak. Nena z Kim Wilde rywalizowały wtedy wśród tych takich nowofalowych piękności. Ja nie mówię o tych pięknościach dyskotekowych jak Cissy Catch czy tam Samantha Fox, bo to w ogóle nie wchodziło w rachubę. Miejsce 24 bez zmian, Ryszard Sygitowicz i Cavalcado. Na miejscu 22 awans o 8 pozycji z 30 miejsca Martyna Jakubowicz i Kiedy będę starą kobietą. Strasznie żałuję, że Martyny Jakubowicz mało jest teraz, mało słychać Martyny Jakubowicz, mało nowych rzeczy nagrywa chyba. Nie śledzę tego tak dogłębnie, to od razu zaznaczam, ale tęsknię za tą Martyną Jakubowicz z tamtych czasów. Bo to naprawdę były fajne czasy. Ja osobiście nie jestem fanem bluesa, ale to mi się bardzo podobało. Miejsce 22 Martyna Jakubowicz, Kiedy będę starą kobietą.

Tak, tak, tak. Te melodie przywołują sytuację z tamtych lat. Ja jestem wiekowy, miałem przedwczoraj urodziny, także słuchajcie, ja naprawdę dużo pamiętam z roku 83. Na miejscu 21 kończymy poczekalnię Rod Stewart i Baby Jane. I to na tyle. Tyle o Rodzie Stewardzie. Wchodzimy teraz w to właściwe notowanie, czyli 21 utworów, które się pojawiły w notowaniu numer 61. Przypominam, 18 czerwca 1983 rok. Na miejscu 20 spadek o 4 pozycje z 16, 2 plus 1 i 21 wiek dla wszystkich nas. Bardzo ładnie, ale przechodzimy do góry, bo na miejscu 19 nowość, Bóg muzyki, David Bowie w utworze China Girl. Ten utwór w teledyskach, które puszczał wtedy w telewizji niejaki pan Szewczyk, to ta piosenka nie leciała w całości, bo tam jest akcja łóżkowa. Oczywiście to jest śmieszne dla mnie, bo tam się nic nie dzieje, ale jest akcja łóżkowa. I piosenka była wyciemniana i wyciszana. My słuchamy w całości China Girl, David Bowie.

No i rozmarzyłem się na dobre. Mam tą płytę do tej pory, płyta nazywa się Let's Dance. Metamorfoza totalna. David Bowie z Ziggy'ego Stardusta nagle przeistoczył się z glam rockowego idola, przeistoczył się w człowieka z Wall Street. Taki blondyn, dobrze ubrany. Abstrahując, bo ten człowiek miał setki twarzy, ale od tamtego czasu zacząłem Davida lubić. Te wcześniejsze rzeczy nie do końca mi stykały. Za to od płyty Let's Dance ten człowiek zaistniał w moim życiu. Dobra, miejsce 18, następna nowość. Peter Schilling, tak się nazywa ten pan i piosenka nazywa się Major Tom Coming Home. Zastanawiałem się, czy puścić tą piosenkę, ale puszczę, bo ona ma coś takiego śmiesznego w sobie. No to posłuchajmy sobie. Ona była wykorzystana w filmie z Charlize Theron, o tej blondynce szpiegu, który działał w NRD. Jak ona się? Atomic Blonde. I tam pasowała naprawdę. Posłuchajmy sobie. Peter Schilling, Major Tom, Coming Home.

No dobrze, chodzimy dalej do miejsca 17 i tutaj absolutny morderca muzyczny New Order i Blue Monday. Ta piosenka zmieniła życie wielu ludziom. Na próżno jej szukać na płycie, którą ten singiel Blue Monday promował. Płyta Power, Corruption and Lies. Mianowicie tego singla nie posiadała w sobie, że tak powiem. Blue Monday, singiel, który hulał między... hulał sobie po prostu. Nie był związany z płytą tą właściwą. Ale jakże fantastyczny utwór. I po tym numerze pragnę jeszcze puścić jeden utwór fantastyczny. Grupa Tears for Fears na miejscu 16. Awans o jedną pozycję. Piosenka Pale Shelter. Nie wiem, czy ja powiedziałem, że New Order był nowością na tej liście? Chyba powiedziałem, a jeśli nie, to teraz się poprawiam. Czyli miejsce 17, nowość New Order i Blue Monday, a na miejscu 16 awans o jedno oczko Tears for Fears i Pale Shelter. Nową falą nam powiało tak teraz, że aż po prostu serce rwie się do lat 80. Słuchajmy.

To naprawdę było fajne. Na miejscu 15 była taka grupa Rezerwat się nazywała. Piosenka się nazywała Trendowata Marionetka i ta piosenka na miejscu 15 spadek o 4 pozycje, ale oczywiście nie nadaje się do puszczania. O, ja oczywiście zapomniałem powiedzieć, jak długo te piosenki były na liście. Dobra, zacznę teraz. Rezerwat był 4 tygodnie na liście. Już poleciał. Nie będziemy puszczać tego Rezerwatu. Za to miejsce 14 odchodzimy od Nowej Fali. Na miejscu 14 spadek o 4 pozycje. 2 tygodnie na liście. I zespół nazywa się Iron Maiden, a utwór nazywa się Flight of Icarus. Iron Maiden to taki zespół, który do tej pory ma liczną rzeszę fanów. O, to jest kultowy zespół. Mało kto wie, że Iron Maiden na początku swojej działalności, to jeszcze w latach 70., zaczynał po prostu od punk rocka. To był punk rockowy zespół. Potem nie najlepiej im widocznie szło, przerzucili się na klasyczny heavy metal taki. Do tej pory są wierni temu gatunkowi muzyki. My posłuchamy sobie jednego utworu Iron Maiden, Flight of Icarus, miejsce 14.

Władysław Bałtycki się kłania. Jeszcze raz oczywiście dla tych, co włączyli teraz swoje, nie wiem, radioodbiorniki, komputery, iPhony, smartfony, to ten program nazywa się, już tu mam napisane, Wybiórcza Lista Przybojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Powtórka tego programu jutro o 10.30, także jak coś, możecie sobie odpalić rakiety i posłuchać jeszcze raz, co ja tutaj wygaduję. Ja nazywam się Władysław Bałtycki, przedwczoraj miałem urodziny, więc gadam, ale uwaga, nie piję. Jestem na antybiotyku, bo się przeziębiłem. Bo się rozchorowałem, nie przeziębiłem. To tyle z mojego życia prywatnego. Słuchajcie, na miejscu 13 uwielbiam tą kapelę. Na miejscu 13 Awans o 5 oczek do góry, grupa Trio. Utwór nazywa się Boom Boom. Zespół, a 2 tygodnie na liście. Zespół Trio był kojarzony przede wszystkim z utworem Da Da Da. Tam Da Da Da. I to jest ich numer uno. Ale ten zespół ma naprawdę masę fantastycznych kawałków, które no po prostu jakby przeszły tam gdzieś. Trochę były zauważone, ale generalnie to ludzie się koncentrowali właśnie na tym największym hiciorze. Ten utwór Boom Boom jest fantastyczny. Miejsce 13, awans 5, Trio Boom Boom.

13 pozycja i na tej 13 pozycji były dwa utwory ex aequo. Drugim utworem, który na tej pozycji był bez zmian, tak samo zeszły tydzień wcześniej, od 6 tygodni na liście, to był zespół Kombi. I utwór nazywał się Linia Życia. Ja wiem, że utwór Kombi wtedy przed metamorfozę przeszedł z rocka progresywnego, nagle się stali zespołem New Romantic. Ale to do mnie nie docierało. Ja wiedziałem, że to jest artystyczne oszustwo i skok na kasę. Dlatego nie będziemy puszczać Kombi, bo Kombi to jest taka sobie kapelka. Umówmy się. Poza utworem Przytul mnie, który do tego też się można przyczepić, i fantastyczną utworem, który był wykorzystany w czołówce programu dla dzieci 5, 10, 15, no to oni zrobili takie sobie rzeczy. Taka jest prawda. Na miejscu 12 spadek o 4 pozycje. Spandau Ballet i utwór True. 6 tygodni na liście. To był prawdziwy przebój. Ale ja nigdy nie lubiłem gruby Spandau Ballet, mimo że lubię New Romantic. Dobry New Romantic i zespół ten był zaliczany do New Romantic. Ale pamiętajcie, że pojęcie New Romantic to nie jest, że to grają w takim stylu. Że to jest heavy metal i wy wiecie, czujecie, że to jest heavy metal. New Romantic to był styl bycia, to było noszenie się. To była taka subkultura, która nie miała związku, nie przekładała się na muzykę. To było stowarzyszenie ludzi, których jednoczyła pewna idea bycia bon vivantem. No i tak to wyglądało. Spandau Ballet, chłopcy pod krawatkami elegancki grali jakieś, kurde, niesamowite rzeczy, które się nie dało tego słuchać. Spandau Ballet True na 12 miejscu, spadek o 4. Na miejscu 11 nowość, Urszula Dmuchawce, Latawce Wiatr. Pozostają to bez komentarza, bo tego się po prostu nie da słuchać. Na miejscu 10 Pink Floyd, spadek o 3 pozycje, The Gunners Dream, od 9 tygodni na liście. Pink Floyd już wtedy dołował, dlatego też nie słuchamy tego. Mimo tego, że ma w Polsce wielu fanów i będzie miał do końca świata, bo w Polsce się słucha Genesis, Pink Floyd, co tam jeszcze? No i to są, i to jeszcze jakieś tam by się znalazło. Na miejscu 9, tak samo jak tydzień wcześniej, od 3 tygodni na liście, grupa TSA i utwór TSA Rock. Ten zespół wypłynął tym takim koncertem na Błoniach w namiocie. To był 82 rok chyba, czy 81. I nagrania z tego koncertu, one dopiero po roku, dwóch weszły na płytę, dlatego można to było puszczać. I mogło to hulać w radio. Można się do tego przyczepić, tego w ogóle nie ma, nie zanotowany jest chyba nawet w wersji studiowej, dlatego jest wersja koncertowa. Posłuchajmy sobie TSA, utwór TSA Rock na miejscu 9. Poczujmy ten klimat, te spocona młodzież, początek lat 80. w namiocie cyrkowym na Błoniach w Krakowie.

No, aż sam poczułem krople potu na czole. To taki kurde żart bez sensu. Dobra, na miejscu 8 awans o 4 pozycje. The Police. Fantastyczny zespół. Every breath you take. Tak się nazywa ten utwór, od 2 tygodni na liście. I to jest utwór z ostatniej płyty Policjantów. Synchronicity. Uważam, to jest najsłabsza płyta tego zespołu, ponieważ ten zespół wydał bodajże 6 płyt i w poprzednich tam się działo po prostu tyle fantastycznych rzeczy, że no to musiał nastąpić rozłam zespół, no rozpad tego zespołu, ponieważ podejrzewam, że doszli do pewnego momentu i stwierdzili, że już nie są więcej w stanie nic fajnego zrobić. Mimo tego, że na tej płycie jest parę fajnych utworów. Ona się podobała. Mnie też, mam ją w kolekcji, ale uważam, że jest najsłabsza. The Police, Every Breath You Take. No to słuchamy. Miejsce 8.

Piękna, piękna sprawa. Teraz na miejscu 7 od 4 tygodni na liście, spadek o 2 pozycje, mamy taką pozycję takiego artystę, którego nikt się nie spodziewał, że on tak zawędruje wysoko. Nagranie dokonano dla jaj. Franek Kimono, czyli Piotr Frączewski. Franek Kimono, utwór nazywa się King Bruce Lee Karatemistrz. Na fali mody na Bruce Lee wejście i mody na wejście smoka powstała ta piosenka, w ogóle cała płyta powstała. I Franek Kimono jest to fantastyczne zjawisko socjologiczne, ponieważ jeszcze nie tak dawno miałem bar. Ludzie przychodzili i błagali, żeby puścić im Franka Kimono, mimo tego, że wiedzieli, że w tym barze gra się ostrą muzę. No i puszczaliśmy. I to były poważne jaja. Ta muzyka w swojej prześmiewczości, w swoim spojrzeniu, krzywym spojrzeniu na tamtejsze czasy, ona się broni dalej i to wszystko jest okej. Okay. Franek Kimono. Dlatego ja to puszczę. Franek Kimono, King Bruce Lee Karatemistrz. Miejsce 7. Niestety spadek o 2 pozycje. Franuś, jedziemy z koksem.

No i teraz mam pozycję szóstą. Awans aż o 14 oczek. Dwa tygodnie na liście. Z 20 miejsca na 6 awansował. No i nie dziwota, bo to jest Mike Oldfield i Moonlight Shadow. Piosenka nagrana z Maggie Reilly. Taką rudaską, ona śpiewa tam na na na na. Ale niestety wolę Franka Kimono puszczać niż Mike Oldfielda w tym wydaniu. No w ogóle nie lubię Mike Oldfielda, co dopiero takie popłuczyny, które on wtedy... Sorry. On wtedy to wyprodukował, no wypocił. Bo co tu dobrze mówić, to dalej istnieje w obiegu i dalej ludzie jak się napiją, to se to puszczają i tańcują przy tym. No ale ile można? To jest disco polo, no. Po prostu. Wsłuchajcie się w to. To jest disco polo. Dlatego odnotowujemy, że jest to na miejscu szóstym, awans o 14 oczek, Mike Oldfield z Maggie Reilly, Moonlight Shadow, Shadow, Shadow, ale więcej nic z tego nie będzie. Na miejscu piątym awans o jedną pozycję, Robin Gibb i utwór Juliet. Dwa tygodnie na liście i tu też nic z tego nie będzie. Nie, nie będzie. Za to puszczę teraz trzy utwory, miejsce czwarte i trzecie. Bez zmian, na miejscu czwartym Manam, bez zmian, od 8 tygodni na liście. Kocham Cię, kochanie moje, to jest utwór nieśmiertelny i to jest utwór samograj i to jest utwór dobry. Na miejscu trzecim Classic Nouveau, utwór Never Again, też pozycja taka sama jak tydzień wcześniej. 3 tygodnie na liście i to jest totalny powrót do tamtych czasów. Jak usłyszałem ten numer, po prostu znalazłem się na prywatce, mając 17 lat, zalecając się do różnych moich pierwszych narzeczonych. Classic Nouveau, Never Again, na miejscu trzecim. A na miejscu drugim spadek z pierwszego, o jedno oczko oczywiście, Republika, Znak Równości, 4 tygodnie na liście. Też fantastyczny utwór z fantastycznej płyty. Posłuchajmy sobie, bo za chwilę będzie numero uno. Manam, Classic Nouveau i Republika.

No to tym oto szczęśliwym trafem doszliśmy do końca notowania 61. listy przebojów programu trzeciego Polskiego Radia z 18 czerwca 1983 roku. Na miejscu pierwszym awans o jedno oczko, 4 tygodnie na liście przebojów. Kto? Grupa Lady Punk i utwór Mniej niż Zero. No to jak ten utwór w ogóle słucham i zamknę oczy, to w ogóle znajduje się w różnych fantastycznych rzeczach. To była moja młodość, dlatego ja podchodzę do tego strasznie emocjonalnie. Bardzo was przepraszam, że może to kogoś nudzić, zwłaszcza tych młodszych ludzi, ale tak mam. I nic na to nie poradzę, bo miałem przedwczoraj urodziny. Ha, ha, ha. Lady Punk, Mniej niż Zero, słuchajcie. A ja się żegnam. I do zobaczenia za tydzień. Będzie notowanie, nie wiem które, ale też chyba z czerwca, ale roku 1984. Do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie, powtórka jutro o 10:30. Pa, pa, pa.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.

Dzień dobry, wieczór. Witajcie w nowej audycji w Radio Odzew pod nazwą Święta Propaganda, przy mikrofonie Wojtek. Czego można się spodziewać po audycji? Przede wszystkim nowych rzeczy, nowych nagrań, nowych zespołów. Zawsze uważam, że warto wiedzieć, co się nowego dzieje, co powstało, kto gra. A jeżeli niekoniecznie nowe zespoły, to na pewno jakieś nowe nagrania. Wszystko w rejonach hardcore punk, DIY. Od czasu do czasu, tak myślę, taki plan przynajmniej na dzisiaj, przerywane muzyką eksperymentalno-jazzową i jakieś tam rejony, też z jakiejś, umówmy się, undergroundowej sceny jazzowej. Takiej muzyki po prostu słucham po robocie. Przywitał Was zespół Zero Again w piosence Bootlicka. Zespół Zero Again może być już niektórym znany, wydali swoją pierwszą płytę A Deep Appreciation of Suffering w Sanctus Propaganda. Nagranie, którego wysłuchaliście, to nagranie demo na drugą płytę, absolutnie nigdzie nie grane i trzymane w szufladzie. Zespół sobie nagrał te rzeczy, żeby zobaczyć, jak to wszystko brzmi, jak to się zgrywa i żeby wybrać najlepsze numery na płytę. Płytę będą nagrywać jesienią. Druga płyta zostanie również wydana w Sanctus Propaganda. Zero Again można złapać na żywo 17 sierpnia na Adzie Puławskiej w Warszawie razem z Karą. Dzień później, 18 sierpnia na festiwalu Alerta. Posłuchajmy drugiej piosenki z tego demo. Ona nazywa się Border Control.

Zero Again z Bristolu. A pierwsza piosenka, jaka otworzyła tą audycję, to Bootlicker, druga Border Control. Obie świeże nagrania z demo na drugą płytę. Zespół Zero Again to czterech ziomków, wydaje mi się, z paru znanych dla was zespołów. Glenn, perkusista z zespołu Grand Collapse, który niestety już nie istnieje. Dina, wokalista chociażby w zespole Regret. Paul Payne, gitarzysta na przykład Social Experiment albo System of Slaves. Oraz Ian Glasper, chyba najbardziej doświadczony muzyk z największą przeszłością, basista, który zaczynał grać i utworzył zespół Decadence Within, który nagrał parę płyt dla Peaceville Records. Potem duży hardkorowy zespół, którą niezłą karierę zrobił w Stanach Zjednoczonych, Stomping Ground. Potem były mniejsze zespoły Burnside, taki dla fanów pierwszego, wczesnego 7 Seconds, 36 Strategies, Episode Flux of Pink Indians, Warwound, moim skromnym zdaniem jeden z lepszych zespołów z Wielkiej Brytanii w tym nowym milenium, i autor książek. I jego najnowsza książka, A Country Fit for Heroes, to jest takie uzupełnienie książki, która wyszła już chyba z dobrą dekadę, jak nie więcej, wcześniej, Burning Britain, czyli początek lat 80. i zespoły z Wielkiej Brytanii. Ta książka jakby uzupełnia tamtą, ale zawiera tylko i wyłącznie zespoły, które na swoim koncie mają tylko jakieś demosy albo epki, albo nagrania na płytach kompilacyjnych, czyli zespoły znacznie mniej zdane. Glasper ma na swoim koncie już wiele książek. Ta książka chyba jest najgrubsza. Jak mi ją przywiózł, to mówi, pytał się, czy ja w ogóle mam miejsce w bagażu. To jest 700 stron. Dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, co było, odszukiwać sobie te zespoły. Każdy z tych zespołów ma fajne opisy, na przynajmniej na kilka stron. Są zdjęcia. Można sobie poszukać, posłuchać, co się przegapiło, albo po prostu o czym się nie wiedziało. To nie jest tak, że cokolwiek przegapiliśmy. Mnóstwo rzeczy, nie wiem, strona 86, Domination Factor, Metallic Crust Punk and Dub Reggae. To jest ciekawe. Dalej, co to mamy? 134. Solvent Abuse z Nottinghamshire. Co tam jest? Warzone jakiś. 306. Spirit of Adventure i tak dalej, i tak dalej. Wydana w Earth Island Books, która już od jakiegoś czasu wydaje książki Iana. Wpadnijcie do Ady 17 sierpnia, pogadać z nim o tym i przede wszystkim oczywiście zobaczyć Zero Again i dnia następnego, 18 sierpnia, na festiwal Alerta Alerta. A my pozostajemy cały czas w Wielkiej Brytanii, wsiadamy w pociąg i jedziemy na północ, rejony Bristol, Leeds i zespół

Retsu. To jest nowy zespół, który właśnie na swoim koncie ma debiutancką płytę. Na pewno wielu was zna dokonania Skuta, gitarzysty Extinction of Mankind, basisty Duma. To są jego riffy, to jest jego nowy zespół. Jak sam podkreśla, gra z młodszymi od siebie punkami. Posłuchajcie, jak im wychodzi. Ja osobiście mocno się jaram.

Ale to potężne jest. Co prawda ja nie jestem fanem takiego brzmienia werbla, niemniej jednak to jest mega, mega potężne brzmienie. Tempo jest szybkie, wokal jest wspaniały. Lecimy do Stanów Zjednoczonych. State Manufacture Terror. To jest zespół z Nowego Jorku. Zespół, który gra całkiem od niedawna. Nie jest szerzej znany. Mam nadzieję, że niedługo będzie szerzej znany, dlatego że zawita do Polski na kilka koncertów razem z zespołem Flower, który z kolei jest dużo bardziej znany. My dzisiaj zagramy po raz pierwszy, jeszcze tego też nigdzie nikt nie puszczał, nagrania State Manufacture Terror z epki, która wyjdzie na trasę właśnie. Jest pewnie gdzieś tam powolutku w produkcji. Zespół zagra najpierw rozgrzewkowy gig 20 sierpnia w Nowym Jorku. Przed trasą wsiadają w samolot. 23 są, grają w Berlinie, 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest, 25 sierpnia siedzą sobie w Białymstoku, idą do studia nagrywać rzeczy. Dobra 12 studio oczywiście. 26 sierpnia Wrocław CRK, tam złapiecie State Manufacture Terror. 27 sierpnia Praga, 28 Brno, 29 Zagrzeb, 30 Ilirska Bystrica, 31 sierpnia Bologna. To jest ostatni koncert State Manufacture Terror na trasie Flower. Ekipa wraca do Nowego Jorku, a Flower dalej będzie kontynuować swoją trasę. O Flower trochę powiem więcej później. Posłuchamy ich super nagrania live z Montrealu, do którego gdzieś tam się dokopaliśmy od zespołu. A tymczasem premiera absolutna. State Manufacture Terror, prosto ze studia, lepiej nagrane niż demo, z epki, która wyjdzie niedługo na trasę sierpniową tej grupy w Europie. Słuchamy.

No i kto dzisiaj tak gra? Kto w ogóle dzisiaj tak gra? Stęczowo, czyli brudno. Trochę chaosu jest z tych blach, psst, to wszystko syczy. No ale to przypomina stare czasy. To tego się fajnie po prostu słucha. State Manufacture Terror z debiutanckiej epki, której jeszcze nie ma. Premiera zapewne. Nie pytajcie się mnie, jak nazywa się ta piosenka, bo nie wiem, ale dla mnie okej. Epka będzie gotowa, w Europie zostanie wydana na trasę z Flower. Raus, teraz raus. Ekipa z Katowic, z Białegostoku, z Syberii. Grają brudno, szybko, krastowo i grindowo. W ogóle niegrzeczni są, bo strasznie brzydkie słowa śpiewają. Wypipczymy to wszystko, to będzie pi. Jeden wielki pi. Raus.

Zdychaj. Mówiłem, że będzie pi, ale to w sumie dobrze słychać. To jest nagranie z próby i tego się fajnie słucha w sumie. To ma tak być, po prostu. To jest dobre. Zespół Raus można złapać 7 września w Warszawie, między innymi z zespołem Castet Faul Techniczny na koncercie Zróbmy Disorder. Złapcie Raus. Ekipa się dopiero rozkręca. Będzie fajnie. Pozostajemy na południu, pozostajemy w tym kraju. Było pi, będzie sz, zespół Szmer, czyli zespół, który ma na koncie kasetę i z tej kasety posłuchamy piosenki. Zespół imigrantów z Malmy, który chyba już teraz, nie wiem, mieszka w Polsce, próbuje w Polsce. Ci, co byli na przykład na Ultra House Picnic w Żelebsku, widzieli ich w akcji i wiedzą, że dali pewnie jeden z lepszych występów na tym festiwalu. Młoda ekipa, całkiem nowy zespół, bardzo sprawna ekipa, zespół Schmer I Won't.

No a jak inaczej? Czyli było tak, Raus z południa, ich ziomki z Szmer, a teraz Urok, zespół z południa, krastująco, grindujący, to wszystko czaicie już, jest bardzo zbliżone do siebie. Urok grał niedawno trasę ze Szmerem i z Surowicą, do tego właśnie jeszcze zespół kolejny na S, czyli Surowice, czyli macie Raus, macie Surowice, macie Szmer i macie Urok, czyli w skrócie RSZU. Urok niedługo wydaje płytę swoją i z tych nagrań, też jeszcze nie granych za bardzo, posłuchamy piosenki, jednej z piosenek z tej kilkunastominutowej płyty pod tytułem Sen, grupa Urok.

To tak dobrze brzmi urok, to tak dobrze brzmi szmer, że Raus z tymi swoimi nagraniami z próby muszą bardzo szybko iść do studia, żeby równie dobrze nagrać swoje piosenki. Surowicy wam puszczać nie będę na ten moment, bo się już osłuchaliście, płyta jest dostępna, Split z Slavem Kustem, wydana na przykład w DIY Koło Records. Jesteśmy w połowie, to jest jakiś półmetek, musimy trochę odpocząć od tego. Jak wspominałem na początku, gdzieś tam chcę sobie pograć rzeczy, niekoniecznie nowe, ale rzeczy, które też sobie gdzieś słucham, lubię, z pogranicza muzyki pojebanej, ale też osadzonej w jazzie, jazz jeszcze później. LXMP, jak kto woli, czyli zespół niemłody, chyba z 2009 roku, jeśli dobrze pamiętam. Piotrek na syntezatorach, te wszystkie korgi, i Macio Moretti na perkusji, na syntezatorze basowym i różne te wszystkie dziwne rzeczy, na których ja się osobiście nie znam. Muzyka backward music, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Muzyka pojebana, to jest chyba najlepsze tłumaczenie, jakie mi się udało wymyśleć dla tej muzyki. Na tyle pojebana, że po prostu jest piękna, relaksująca i mądra zarazem. No i trzeba umieć. Kilka płyt na koncie, to nie jest, tak jak powiedziałem, nowy zespół. Z płyty którejś tam, wybaczcie, ale teraz wam nie powiem z której, jedna z moich ulubionych piosenek Rocket, Rocket, Rocket, Rocket.

Tytyry. Tak, to już koniec. Jestem, jestem. Pozostajemy w klimacie podobnym. Cinema Cinema. To też nie młody zespół. Powstali, jak LXMP powstało w 2009, to Cinema Cinema rok wcześniej. To jest dwóch kuzynów, Ev i Paul, którzy się urodzili na Brooklynie. I są punkami, ale nie grają punka. Grają, za chwilę sami ocenicie i same ocenicie, co grają. Mówi się o nich Experimental Punks. Ja osobiście nie znajduję. Experimental, tak, ale Experimental, no to nie wiem. Zespół chyba od dekady koncertuje z Black Flag, nagrywają się w BC Studio na Brooklynie, czyli tam, gdzie Sonic Youth z ich inżynierem dźwięku robią rzeczy. Mają trzy płyty na koncie, są bardzo aktywni i no posłuchajcie, jeśli nie znacie, może akurat będzie to coś, co wejdzie do waszej biblioteki muzycznej, zespół Cinema Cinema w piosence Cyclops.

0: No tak, tak gra cinema. Ciekaw jestem, co myślicie. Wracamy do czadów, wracamy do punk rocka, hardcore pana. Francja, wybaczcie, Gimouw, jak to się mówi?
1: Gimouw.
0: Coś takiego. To jest zespół, który powstał parę lat temu, dosłownie 2021, drugi rok. Krótkie demo i epka została wydana we wrześniu własnym sumptem w 2023 roku. Zespół z Paryża. Nie wiem, jak słucham sobie tej epki, to trochę mi to przypomina momentami oczywiście. Trochę brzmienie, trochę sposób grania na gitarze, trochę wokal, ohydę polską. No ale to są jakieś tam moje własne skojarzenia. Bardzo mocno polityczny zespół. Wydaje mi się, że zespół idealny na takie festiwale jak Izero czy UCP. Posłuchajcie. Wybaczcie, znowu będę mówić po francusku. Cotard Tango.

krótko, szybko i na temat. Zespół Gimu z Francji, z Paryża. Polecam tą epkę. Wydał zespół sam, własnym sumptem. Warto się z nimi skontaktować i wspierać takie zespoły, które same sobie wydają płyty. Skoro wspomniałem o Hydę, czyli Lublin, to mamy całkiem nowy zespół z Lublina, który nazywa się Na Krawędzi, w którym grają i starzy załoganci, i młoda ekipa. Weterani z grupy Przeciw. Ciekaw jestem, czy usłyszycie jakieś echa. Ja nie będę sugerował póki co. Piosenka nosi tytuł Dlaczego? To jest jedyna piosenka, która została opublikowana jako utwór demo na Bandcampie zespołu. Na tyle ciekawy i na tyle, powiedziałbym, zaskakująco świeży, jeśli chodzi o Lublin, bo w tym kontekście mówię, że warto zaprezentować, warto zapoznać się z zespołem Na Krawędzi w piosence Dlaczego?

0: Słychać tam było trochę przejebane, czy tylko ja to słyszałem? Zespół Na Krawędzi z Lublina. Zespół, którym warto się zainteresować i zapraszać ich na koncerty. Sprawdźcie ich na Bandcampie. Wróćmy do trasy Flower po Europie, która rozpoczyna się 23 sierpnia w Berlinie. Już wcześniej mówiłem te daty, jakie grają razem z State Manufactured Terror. Nas interesują daty w zasadzie dwie w Polsce, 24 sierpnia Białystok, 26 sierpnia Wrocław, ale ci z Was, co mieszkają na południu, 27 sierpnia to jest Praga i 28 Brno. Zespół gra trasę w Europie aż do 14 września, będąc Chorwacja, Włochy, Francja, Anglia, Holandia, Dania i Niemcy z powrotem. Ostatni koncert 14 września w Lipsku. Posłuchajmy, jak Flower gra na żywo. To jest świeże nagranie z 25 maja z Montrealu, z klubu Dirty World. Nie najgorszej jakości nagranie. Piosenka nazywa się American Arms i to jest tak dosyć, powiedziałbym, z pierwszej płyty, z tej debiutanckiej, długogrającej płyty utwór. Utwór, którym zespół bardzo często rozpoczyna swoje koncerty, dosyć mocno rozbudowany. No, słychać tam nozję, ale myślę, że nie ma sensu tak mocno się fiksować na tym. To, że gitara trochę podobnie brzmi i że wokal troszeczkę też jest podobny, to mimo wszystko tam jest też dużo innych rzeczy. Można znaleźć własne inspiracje, a można też ich nie szukać. Potraktujmy Flower jako dla mnie przynajmniej świeży zespół, który dużo świeżości wnosi swoją postawą, bardzo mocno propalestyńską. Wolność dla Palestyny, zespół Flower z nagrania koncertowego z Montrealu już niedługo w Białymstoku 24 września i 26 września we Wrocławiu na CRK. American Arms.
1: We want to extend love and solidarity to the Palestinian people and their struggle, and also not to forget that we are here also living on occupied land. We're in New York City, in Philly, where some of us are from, and for Montreal as well. This is occupied territory of indigenous people, and Israel is doing that as well. So fuck the United States, fuck Canada, and fuck Israel.

Tak brzmi Flower na żywo. American Arms z debiutanckiej płyty Hardly a Dream. Zespół do zobaczenia na żywo na dwóch koncertach w Polsce 24 sierpnia w Białymstoku na Borderline Fest i dwa dni później 26 sierpnia we Wrocławiu na CRK. Na zakończenie wróćmy do Wielkiej Brytanii. Mamy trzy zespoły ciekawe, trzy nowe zespoły, które wydaje mi się warto posłuchać, warto się z nimi zapoznać. Zespoły z coraz silniejszej queer punkowej, bardzo młodej wiekowo sceny na południu Wielkiej Brytanii. Pierwszym z tych zespołów jest zespół Dead Name w piosence The Tories Are Not a Vibe. Wiadomo, o co chodzi. Raz, że młodzieżowy język, dwa, że trochę proroczy tekst, biorąc pod uwagę wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Zacznijmy właśnie od Dead Name, potem zespół Traidora, związany z nimi, ale parę słów o tym później, a na końcu wrócimy do Bristolu, z którego zaczęliśmy audycję. Więc tymczasem Dead Name, The Tories Are Not a Vibe.

wkradły nam się jakieś gadki ze studia na koniec tej piosenki. Teraz Traidora, en cuerpo trans lleno de odio, czyli a trans body full of hate. Zespół powiązany z Dead Name, zespół z Londynu, grający bardzo ciekawą punkową muzykę z tej silnej sceny queer punkowej. Posłuchajcie, zapoznajcie się z Traidora.

0: is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom. This is Radio Freedom.
1: Tridora, a trans body full of hate. Basistka Ewa prowadzi własny label Dysphoria Discos. Możecie zobaczyć, co wydaje, jaką muzykę, pod adresem dysphoriarecords.com. Zapoznajcie się głębiej z queerpunkową sceną w Wielkiej Brytanii. Dead Name, Tridora i ostatni na dzisiaj, trzeci przedstawiciel tejże sceny z południa Wielkiej Brytanii. Jak mówiłem, że Redsu pochodzi z Bristolu i Leeds, to oczywiście kłamałem, Bradford i Leeds. Tak to jest, jak dwa ulubione miasta w Wielkiej Brytanii mi się mylą. Menthol Lungs. Młodzież, niepełnoletnia jeszcze. Miałem okazję widzieć ich na koncercie w pubie w Bristolu, czyli grali nielegalnie, byli tam nielegalnie. Dawno nie widziałem tyle energii, tyle radości z jeszcze nauki z obsługiwania instrumentów. Nie przeszkadzało to im w robieniu hałasu, w przekazaniu tekstów, jakie piszą. Zespół, nie ma sensu tłumaczyć, po prostu przeczytam, co o sobie mówią. We are menthol lungs and we are old school meets new school, tobacco advocating, high tempo, west country, food sales worshipping, communist hardcore punk band from Wiltshire. We hate the police, the state and the capital, and we love cider, smoking and blast beats. Uwielbiam ich. Posłuchamy na koniec ich własnej wersji hitu hardkorowego. Na pewno go rozpoznacie. Piosenka nosi tytuł Speak West Country English or Die. To już nie pierwszy punkowy zespół z Wielkiej Brytanii, który nawiązuje do tego hitu. W refrenie mamy tak: pracujesz w nieruchomościach, to ciebie nienawidzę, nie mów do mnie mate, speak West Country English or die. Zespół Menthol Lungs. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że do usłyszenia. To tyle ze świętej propagandy. Menthol Lungs, ciao!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Supy leńskie. To naturalna formacja skalna wzdłuż brzegów rzeki Lena w dalekowschodniej Syberii. Są to imponujące formacje o wysokości od 150 do 300 metrów, które powstały w niektórych basenach morskich z okresu Kambru. Największe zagęszczenie tych słupów znajduje się między wioskami Petroworskie i Tit-Ary. W 2012 roku Park Przyrody Supy Leńskie został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Słupy te składają się z naprzemiennych warstw wapienia, marglu, dolomitu i łupków z wczesnego do środkowego okresu Kambru, które uległy wietrzeniu, tworząc surowe występy skalne. Te rodzaje skał są powszechnie tworzone w środowiskach morskich. Chociaż supy leńskie są znane i badane od wielu lat, ich dokładne pochodzenie i historia wciąż stanowią przedmiot badań i debat naukowych. Niektórzy naukowcy sugerują, że mogły one służyć jako miejsca kultu religijnego dla starożytnych ludów zamieszkujących ten region, jednak bez względu na dokładne pochodzenie formacji i jej historię, supy leńskie pozostają jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych miejsc na świecie.

rzucić czy ochrzcić, strasznie miota się. Rodzina matki diabła to są ci, co wiesz. Skandal tuszują, diabeł narodził się tu. Jest łapówka, jest władza, jest ogólny brum. Tańcząca policja i warczący tłum. Czy to możliwe, że diabeł narodził się tu?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Test DNA Beethovena. Badania DNA pozwalają także rozwiązać wiele zagadek z przeszłości. Na początku tego roku naukowcy ogłosili, że analiza DNA Ludwiga van Beethovena ujawniła stan zdrowia artysty i pozwoliła odkryć pewną tajemnicę jego rodziny. Przebadano jego próbki włosów. Beethoven przez lata cierpiał na problemy żołądkowo-jelitowe, a w 1821 przeszedł 2 ataki żółtaczki. Okazuje się, że posiadał skłonności do chorób wątroby, czemu nie pomagało uzależnienie od alkoholu. Ostatecznie doprowadziło to do marskości wątroby. Badanie nie pozwoliło określić, co zabiło Beethovena, ale dzięki niemu wykluczono pewne teorie. Poza tym odkryto u niego dziedziczne ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. Naukowców szczególnie interesowała postępująca utrata słuchu artysty. Niestety nie udało jej się w pełni wyjaśnić. Odkryto za to, że przed narodzinami Beethovena w historii rodziny miał miejsce jakiś pozamałżeński romans.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania z archiwum Wax Trax. Dziś na tapecie mamy płytę wydaną w listopadzie 1988 roku przez zespół In The Nursery. Płyta nazywa się Kuda. I jest to trzeci album zespołu wydany nakładem wytwórni Wax Trax Records. Z właściwie sobie regularnością bliźniacy z Sheffield dostarczają nową ofertę po tętniącym życiem Storm Horse, odchodząc od pierwotnego stylu In The Nursery. Poprzedzony epką Compulsion, Ten, Kuda, Keda, Kuda ma wszystkie cechy klasyki zespołu, ale w przeciwieństwie do swojego poprzednika nie zestarzał się dobrze przez ostatnie dwie dekady. Pomimo zremasterowania na reedycji ITN Corporation, album trochę cierpi z powodu czystej mocy, którą próbuje wypromować. Brzmienie ambient pozostaje neoklasyczne, ale tutaj jest o wiele bardziej bojowe, graniczące z plemienną muzyką industrialną w stylu ich rodaków Test Department. Ale pomimo niezaprzeczalnego talentu duetu Humberstone, nie każdy może być Test Department. Pod tym względem Compulsion to spektakularny sukces, muskularny i epicki, i nie cierpi na nieco tanie neoklasyczne aranżacje, które można znaleźć w innych częściach albumu. Syntezatory niezgrabnie odtwarzają zespoły smyczkowe, psując w ten sposób znacznie lepiej dopracowane pady i instrumenty dęte. Widać to już w otwierającym album utworze Rides, który nadaje ton. Werwa i energia obecne pomimo słabej produkcji bliźniaków i Colina Richardsona, wschodzącej gwiazdy i postaci kultowej na scenie metalowej. Nie myślcie ani przez chwilę, że nic na Kuda nie jest przyjemne, wręcz przeciwnie. Przepiękne melodie i pady w Tedeum, Burnished Days i Scherzo. Ale dla tych, którzy znają Test Department, podobieństwo jest zbyt duże, a efekt końcowy rozczarowujący, by uznać go za najlepsze dzieło duetu. Album, który niemal stał się monumentalny, symboliczny dla kariery In The Nursery, o ile kontynuuje ścieżkę nieśmiało zapoczątkowaną przez Twins, ale który daleko mu do zasługujących na to zasług. To była recenzja znaleziona w internecie, my nie przejmujemy się tym i słuchamy sobie tego zespołu, ażeby sami wytworzyć sobie opinię o tym wszystkim, co za chwilę usłyszymy. Rites, Maidens, Te Deum, Triumph, Burnished Days, Ascent, Scherzo, Guarded Rites, Suspire, Koto i na koniec The 17th Parallel. No to przed nami In The Nursery, płyta Kuda, rok 1988.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bohemian Groove. To prywatny klub, który znajduje się na powierzchni liczącej ponad 1000 hektarów, leży na północy stanu Kalifornia, 120 km od San Francisco, nieopodal miejscowości Santa Rosa. Pod koniec lipca zjeżdżają się do niego znane osobistości i według teorii odbywają się tam różnego rodzaju dziwaczne rytuały i akty. Oto miejsce, do którego od lat zjeżdżają wielcy i potężni, którzy uciekają od swojej władzy czy popularności i oddają się podobno nieludzkim zabawom, a wszystko owiane jest wielką tajemnicą. Bohemian Groove skupia wyłącznie mężczyzn, a dostać można się do niego jedynie za zaproszeniem. Lista gości jest naprawdę imponująca. Wśród bardziej znanych nazwisk pojawiają się prezydenci Theodore Roosevelt, Richard Nixon, Herbert Hoover, George W. Bush, magnat przemysłowy Leonard Firestone, założyciel historycznego amerykańskiego browaru Joseph Kurz, były prezydent Światowego Banku Alden Kausen, sekretarz stanu Warren Christopher, administrator rządu federalnego Michael P. Stone, a oprócz tego śmietanka towarzyska w postaci poetów, malarzy, artystów, aktorów, śpiewaków i wielu innych powszechnie znanych i cenionych celebrytów.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat. Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej, również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu, a uwierzcie mi, że w tej produkcji nie brakuje glam rockowego twistu. Zanim przesłuchacie ten niesamowity soundtrack, bo oczywiście ta audycja ma się składać głównie z dobrej muzyki, z dobrych ścieżek dźwiękowych, a nie paplaninie, to muszę wam powiedzieć, że postać Hedwigi została zainspirowana realną postacią, którą reżyser John Cameron Mitchell spotkał jako dziecko. Ponieważ jego ojciec był generałem dywizji amerykańskiej, który niegdyś dowodził amerykańskim sektorem okupowanego Berlina Zachodniego, zatrudnił niemiecką opiekunkę, która od czasu do czasu dorabiała jako prostytutka w Kansas City. I tą właśnie kobietą się zainspirował John Cameron Mitchell, żeby stworzyć film Hedwig and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi was w niezwykły nastrój tej opowieści.

I gave a piece to the rock star. He took the good stuff.

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie w mojej kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj będzie troszkę bardziej tatuatorsko, bo już od dawna zapowiadałam, że audycja będzie poświęcona muzyce i tatuażom, a jednak w dużej mierze jest poświęcona muzyce, więc troszeczkę postanowiłam dzisiaj odwrócić sytuację. Moim gościem jest Piotr Norman Chwała, tatuator z naszego Hardcore Tatu. Cześć Piotrek.
2: Cześć, cześć Kasiu. Chciałem wszystkich przywitać również w tej audycji. Więc zobaczymy, co ciekawego dzisiaj Kasia dla nas przygotowała.
1: No właśnie, ja liczę tutaj na ciekawe rzeczy z twojej strony. Tak naprawdę to chciałabym zacząć od muzyki i tatuaży, bo jakby zarówno ty, jak i ja, zarówno całe Hardcore Tatu, jesteśmy wszyscy mocno związani z tatuażami. Ja organizuję koncerty, wydaję muzykę, ty grasz na gitarze, na basie. Oczywiście oboje jesteśmy zaangażowani w tą muzyczną scenę. Ja tak się zastanawiałam się nad wpływem muzyki na tatuaże i tatuaże na muzykę. Tak naprawdę chodzi mi o takie wzajemne przenikanie się tych scen, bo oczywiście jest to przenikanie.
2: No jest. Jest to przenikanie, które jakby dzieje się od wielu lat. Zwłaszcza od tak naprawdę rewolucji seksualnej i hippisów, tego wszystkiego, co się dzieje z rock'n'rollem od lat 60. I jakby to coraz bardziej zaczyna działać razem, iść jednotorowo. Czyli staje się to jednym elementem, który spaja te obie dziedziny sztuki. Przez bardzo długi czas alternatywne, takie trochę zakazane, trochę gdzieś undergroundowe, a teraz coraz bardziej mainstreamowe i takie, które stają się jakby normalnością.
1: Właśnie sztuki tutaj dodałeś, że no bo to już oczywiście, tak, no już wszyscy tak, wiemy, no, jesteśmy związani z tatuażami, wiemy, że tatuaże to
2: sztuka. No tak, no sztuka, no tak naprawdę sztuką były od tysięcy lat tak naprawdę, bo chociażby najstarszy znany nam obiekt człowieka, mumii zamarzniętego, czyli tego Ciego, który został znaleziony gdzieś tam w Alpach, który ma kilka tysięcy lat. No jego ciało jest pokryte tatuażami. One wtedy miały jakby, były związane z sferą magiczną. Potem po prostu służyło to ozdabianiu ciała, nie tylko w Europie, ale też w Azji. I one cały czas jakby były z nami. I tak naprawdę potężny boom na to wszystko znowu zaczął się w okolicy XIX, już XX wieku. Natomiast potem one znowu jakby zeszły do podziemia. No i lata 90., 80., czy już lata 70. zaczynają one jakby pokazywać, znowu jakby mają jakiś taki, można powiedzieć, jakieś znaczenie plemienne, ponieważ jakby posiadacze tatuaży grupowali się razem, bo to nie było tak naprawdę, to nie była wtedy jakaś moda, tylko to był styl życia i ci wszyscy ludzie tworzyli jakby jedno plemię, nie?
1: No właśnie, i tutaj tak w sumie już znowu troszkę zeszliśmy z tej muzyki, ale powiedziałeś też ciekawą rzecz, moda, bo faktycznie, no teraz nie wiem, czy do tego nawiążemy i tutaj wrócimy do muzyki, czy powiemy trochę o tej modzie, bo faktycznie w dzisiejszych czasach to te tatuaże są modne. Mam nadzieję, że nie tylko modne, że one coś więcej niosą ze sobą.
2: Też mam nadzieję, że też niosą trochę więcej. Na pewno dla pewnej grupy również osób tak. Natomiast no, kiedy jakby ja zaczynałem się interesować sztuką tatuażu gdzieś tam w latach, pod koniec lat 90., początki 2000, kiedy zaczynałem tatuować, to faktycznie to ludzie, którzy faktycznie mieli jakieś tam tatuaże i to raczej to była grupa dość hermetyczna, nie? Jeszcze zwłaszcza w Polsce, gdzie w czasach komunistycznych i władzy słusznie minionej, no to kojarzyło się tylko w jeden sposób, że albo kryminał, albo żołnierze, albo marynarze. Natomiast potem jakby związane to też było z kulturą, nie wiem, punk rockową, rockową. I ci ludzie, jakby posiadający tatuaże, grupowali się w jakieś tam plemiona i każdym wiedział, że o kurczę, jest tatuaż i na pewno jest jakby jest swój, nie? Nie trzyma z władzą, czy jest jakby alternatywny.
1: No właśnie, tutaj wspomnieliśmy o tym, że można, że patrzyło się na tatuaż, czy patrzy się na tatuaż i coś już wiadomo. No i to mają do siebie chyba też te muzyczne tatuaże, nie? No bo tak mi się wydaje, no jeżeli ktoś sobie tatuuje logo kapeli i druga osoba, która to logo widzi i słucha tej samej muzyki, no to już jest nić porozumienia.
2: No to na pewno, no wiadomo, że nie tatuuje się sobie człowiek loga Slayera, ponieważ bardzo kocha słuchać Zenka Martyniuka, a robi to tylko ze względu na to, żeby się przypodobać tłumowi. No, może tacy są.
1: Może są.
2: natomiast zwykle tak, że jeżeli widzi się nie wiem, pewien schemat, pewne rzeczy, tak, od razu widzisz, że ten człowiek, aha, można z nim pogadać, można podejść, przypuszczalnie coś wniesie do tej rozmowy o kapelach, czy na przykład o muzyce, czy czymkolwiek innym, prawda?
1: No, bo tutaj nie tylko loga w sumie, no są, no nie, na przykład, no wiadomo, są tatuaże, które są specyficzne dla niektórych subkultur, nie? Na tak. Przykład pajęczyna na łokciu.
2: Zdecydowanie, no to wiadomo, że tutaj pewne rzeczy, czy nie wiem, no wiadomo, że teraz, tak jak mówię, no tatuaże stają się modne i pojawiają się na przykład w szeroko pojętym społeczeństwie tatuaże, chociażby związane z grypserą, które tak naprawdę no są tylko ozdobą i nic nie znaczą, tak? Chociażby to, że ktoś sobie wytatuuje łezkę pod okiem. W tym momencie to jest, o Boże, bo to jest modne, nie? A tak naprawdę no, ma to zupełnie inne znaczenie i no dziwnie czasem to jest tak, popatrzeć na takich ludzi na ulicy, że tutaj ktoś ma łezkę pod okiem, a na sobie ciuchy za 10 tysięcy złotych. No to takie trochę drobny dysonans poznawczy.
1: I to jest ta moda, o której wcześniej wspominaliśmy. Znaczy ja uważam, że nie ma nic złego w tym, że tatuaże na przykład są robione jako ozdoby, no bo nie wszystkie nasze tatuaże mają znaczenie, to wszyscy wiemy, że im więcej masz tatuaży, to pewne rzeczy robisz sobie tylko dla ozdoby. No ale rzeczywiście, żeby coś tam jeszcze szło za tym, a nie już taka totalna tylko moda i żeby się, tak jak mówiłeś, chyba przypodobać ogółowi.
2: Tak,
1: albo komuś, nawet.
2: Nie wiem, no. W tym momencie, no, Boże, będę bardziej hardkorowo wyglądał, mi się wydziaram, nie? No okej, okay, dobrze, no. W wielu kulturach to też oznaczało jakiś tam sposób ozdabiania się czy mody, chociażby w Japonii, gdzie faktycznie te tatuaże po prostu zastępowały kimona, na które nie było stać, na przykład. I to rozumiem, natomiast, no tak jak mówię, no fajnie jest to, żeby to miało jakby jakieś znaczenie dla kogoś, nie? Nie wiem, nie tatuujesz sobie. Tutaj akurat się zawsze śmialiśmy, miałem taką anegdotę, że kiedyś śmialiśmy się z moim kolegą, którego tatuowałem. Robiłem mu jakąś tam postać historyczną i on mówi, ja już wiem, dlaczego mi robisz ten tatuaż. Ja pytam się, dlaczego? On mówi, wiesz co, bo w zeszłym tygodniu zdechła moja ukochana złota rybka Florian. Nie, no, to takie trochę zabawne, no ale no, mimo wszystko, nie, że jest to jakieś znaczenie dla każdego. Nie? I nieważne jakie, czy to będzie właśnie moda, czy to, co w czasach, kiedy faktycznie tworzyło się to plemię. Fajnie, że tytuł się rozwija, żeby był dobry i żeby przede wszystkim no, dla kogoś wewnętrznie już to.
1: Tak, właśnie, żeby dla nas

0: wszystko było jeszcze jakieś po wijakach tutaj w Polsce, to faktycznie zaczynało się najpierw od miejsc, których nie widać, a potem jak już człowiek naprawdę żywcem nie ma miejsca na to, żeby wytatuować się gdzieś w niewidocznym miejscu, no to dobra, zaczynał gdzieś tam przedramiona. No ja sam pamiętam doskonale, już byłem dorosłym człowiekiem, jak ja miałem taki kurde, no nie wiem, czy to przedramię już zrobić, czy nie, czy to, kurczę, bo to jeszcze już trochę za bardzo widać, nie wiem, no to tak trochę było. No teraz właśnie dzieciaki, czy tam ludzie najpierw właśnie zaczynają od szyi i potem, a może gdzieś tutaj, a może gdzieś tutaj w mniej widocznym miejscu, ale faktycznie, zwykle jest tak, że to najfajniej właśnie widać nieraz na plaży, czy na basenie, gdzie widać, kto się tatuował przed 2000 rokiem, czy tam 2010, a po, nie?
1: No właśnie, bo ja tak na ciebie patrzę i właśnie no ty, mimo że lata tatuujesz, mimo że pamiętasz początki sceny tatuażu w Polsce, szyja cały czas goła.
0: Tak, plecy gołe.
1: I jedna dłoń jeszcze goła, a przychodzą do nas, do studia, 20-latkowie, no, którzy już tak naprawdę nie mają miejsca nawet na twarzach. No, no ale dobra, no co się komu podoba, niech się podoba, tylko żeby każdy wiedział też, jakie wiążą się z tym konsekwencje, bo no, wytatuowanie sobie twarzy, mimo że tatuaże są coraz bardziej popularne, no to jednak te widoczne miejsca, mimo że jesteśmy w studiu tatuażu i powinniśmy mówić tak, tatuujcie się na potęgę, no to jednak chyba to warto wziąć jeszcze pod rozwagę. No, tatuowanie szyi,
0: należy
1: dłoni.
0: Należy pamiętać, że niestety nasza mentalność, naszego społeczeństwa niestety jeszcze pozostała po prawej stronie Odry. I to nie jest tak, że jak na przykład mieszkałem parę lat za granicą, gdzie tak naprawdę nie ma problemu z tym, żeby kierownik banku był wyrąbany, kurczę, praktycznie razem z głową i z dłońmi. Ponieważ oni jakby są całą kulturę tatuażu, mają inne podejście zupełnie do tego, inną mentalność, która niestety w tym kraju się jeszcze tak bardzo nie zmieniła, chociaż się bardzo zmienia. I tak, no ja zawsze pytam, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i zawsze pytałem, czy naprawdę jest pewne, że jego pierwszym tatuażem to będzie pół szyi, czy nie wiem, połowa głowy, czy obie dłonie, czy musi zdać sobie sprawę z tego, czy on sobie z tym poradzi. Bo ja dla mnie to jest po prostu zarabianie pieniędzy też czasem. Ale czy ta osoba, która właśnie ten tatuaż sobie robi jako pierwszy tatuaż, czy jej ma na tyle jaj za przeproszeniem, żeby dalej potem z tym funkcjonować i poradzić sobie chociażby z podejściem obecnym, dalej społecznym podejściem do tego, że mimo wszystko jest to bardzo widoczne miejsce, którego nie zasłoni.
1: No, dokładnie, ale się zagadaliśmy, a że nie będziemy cały czas gadać, no też muzycznie by było, trzeba coś tutaj puścić, muzyka i tatuaże w końcu. Dzisiaj będziemy puszczać to, co ty lubisz, no, myślę, także masz okazję się popisać.
0: Oboje lubimy. Nie no, tutaj jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę jest to szereg różnych utworów, różnych stylów muzycznych, które też się przenikały.
1: Z tatuażem też...
0: To może zacznijmy od takiej kapeli, która w sumie rozpoczęła moją przygodę z cięższą muzyką na początku lat 2000 lat, gdzie pierwsza jako taka wpadła i to będzie Biohazard.
1: O, Biohazard, ja również bardzo lubię, to trafiłeś. Co posłuchamy?
0: Myślę, że Judgment Night z Onyxem, bo tutaj to jest też związane z tym, że jakby wcześniej ta kultura hip-hopu bardziej funkcjonowała w moim życiu.
1: Dobrze, no to w takim razie zapraszamy.

0: Przypominam, że w sumie zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że tatuaże i muzyka są to dwie dziedziny, które się przenikają. I jako pierwszy numer, bo taka miała być chyba nasza myśl przewodnia, już sama nie wiem, bo naprawdę bardzo dużo tematów mamy do poruszenia i widzę, że nam się dobrze rozmawia. Ale tak czy siak, no, pozostańmy na razie trochę przy tym, czyli muzyka i tatuaże. I jako pierwszy kawałek puściłeś Biohazard. Dlaczego akurat on w tej naszej tematyce ci się nasunął?
1: No, należy pamiętać, że jakby chłopaki w latach 90. i tam 2000, początku 2000, no dla mnie to było takie pierwsze zderzenie, nie? Z ludźmi wytatuowanymi naprawdę bardzo mocno.
0: Nowy Jork w końcu.
1: Nowy Jork, tak, właśnie Brooklyn. Też mówię, poniekąd też jakby połączenie tego wszystkiego, nawiązanie wcześniej do jakby kultury hip-hopu, graffiti, połączenie jednej i drugiej sztuki, które nagle wbiły mi się bardzo mocno takim potężnym stalowym ćwiekiem gdzieś w głowę. I to były takie pierwsze jakby myśli, gdzie kurczę, fajne jest, to jest fajne. Ciekawe jak się to robi, nie? I to jakby to Biohazard i to wszystko się jakby zaczęło, od tego zaczęło się jakby myślenie w ogóle o przygodzie ze sztuką tatuażu w moim wieku, w wypadku, a to nie będę ukrywał, że miałem lat 14. Więc...
0: Czyli ile lat temu?
1: Oj, dużo.
0: Dużo. Dobra, a co? No to dobrze, to już wiemy Biohazard, to wcześniej się zagadaliśmy, to teraz troszkę pojedźmy bardziej muzycznie. Co następne i dlaczego?
1: Myślę, że też z następnym takim... myślę, że taką następną kapelą to będzie Slayer. Dlaczego Slayer? Slayer też jakby jest związany jakby z tą całą... podwaliną pod pewne rzeczy. Kawałek tutaj, który chciałbym zaprezentować, to jest I Hate You.

0: Rozmawiamy o muzyce i tatuażach. W sumie sama mam na sobie trochę muzycznych tatuaży. Między innymi dwa zrobione przez ciebie i jeden, który się robi. Między innymi mam na kolanach HC, czyli od Hardcore. Oczywiście mam czachę Blood for Blood. No i na plecach tam połączenie dużego tatuażu z cytatem z Madballa. Ale się zastanawiam, czy ty dużo, no bo te trzy są od ciebie, czy dużo w swoim życiu tatuatorskim, które jest długie, bo ile lat tatuujesz?
1: No, z początki 2005, 2006 faktycznie już takie tatuowanie, to już będzie no, moje tatuatorstwo na dobrą sprawę od samych początków, no może sobie samo chodzić do sklepu po fajki, więc już 18 lat.
0: No i alkohol. No, no to a do tego jeszcze wrócimy, więc trochę tatuujesz, dużo takich muzycznych tatuaży zrobiłeś, w sensie nie tylko loga, ale jakieś cytaty, jakieś...
1: No zdarzało się sporo takich tatuaży. Nie pamiętam teraz wszystkich. Kilka na pewno jakichś okładek robiłem. Mam kolegów, którzy są bardzo mocno zaangażowani w scenę black metalową i naprawdę są chodzącymi reklamami okładek dwóch kapel metalowych, black metalowych.
0: Jakich?
1: Jedno to jest Vatain, a drugi to jest Marduk. Tak samo mam kolegę, który też jest bardzo mocno zaangażowany w scenę znowu tutaj thrash metalową, któremu też robiłem mnóstwo takich małych tatuaży kolorowych, które były też jakby fragmentami okładek. To też fajnie wyglądało i też stanowiło fajne wyzwanie, żeby na przykład odwzorować w naprawdę mikroskali okładkę z lat 80., gdzie wiadomo, że ta sztuka lat 80. jest taka bardzo mocno, można powiedzieć, rustykalnie kolorowa.
0: A jest na przykład jakaś kapela, z której szczególnie byś chciał coś zatatuować?
1: Szczerze mówiąc nie mam czegoś takiego.
0: Ale lubisz robić muzyczne tatuaże.
1: Tak, nie ma problemu.
0: No, ogólnie w hardcore tatu lubimy muzyczne tatuaże robić, tak, że jak ogólnie lubimy muzykę, więc jak
1: Możemy sobie tatuować dużo takich muzycznych rzeczy i one są zawsze spoko i zawsze chętnie je wykonujemy.
0: Także jakbyście chcieli jakiś muzyczny tatuaż, to wiecie, gdzie nas szukać. Czego teraz posłuchamy?
1: No myślę, że teraz znowu wracamy do Nowego Jorku i posłuchamy sobie Wu-Tang Clan.

0: Wu-Tang Clan i w ogóle muszę wam właśnie powiedzieć, że tak sobie przypomniałam, że robiliśmy ostatnio w studiu, a propos tych widocznych dziar, robiliśmy logo na twarzy. Pewnie nie każdy by się zdecydował
1: Tak,
0: na taki tatuaż.
1: tak.
0: Mimo, że jesteś fanem, to nie wiem, czy byś się zdecydował.
1: Na twarzy chyba nie, ale na pewno gdzieś jeszcze to logo sobie musi znaleźć miejsce, ponieważ jest to jakby skład, który bardzo mocno też się wyrył w kulturze nie tylko hip-hopowej, ale też ogólnie związanej z muzyką i jakimś takim hardkorowym podejściem do bardzo wielu tematów.
0: Dobra. To co, może teraz kolejny numer? Jaki byś chciał usłyszeć kolejny numer?
1: Wiecie co, to może wrócimy do naszego cudownego kraju. Wracamy samolotem z Ameryki prosto do Polski. I może teraz tak trochę nawiązując do tego, że jest to mimo wszystko jedno i drugie jest sztuką, a do sztuki potrzebna jest wena, więc
0: W sensie jedno i drugie,
1: zapraszam.
0: tatuaż i muzyka.
1: Tak, i do jednego i do drugiego potrzebna jest wena, więc zapraszam do wysłuchania Kalibra 44.

0: Mówiliśmy wcześniej, że już trochę na tej scenie jesteś, trochę tak w dużym cudzysłowie, bo tak naprawdę pamiętasz początki sceny tatuatorskiej zarówno w Polsce, jak i w naszym tutaj rodzimym Krakowie. Zresztą no ja też, bo ja też tam no to
1: Zdecydowanie tak.
0: trochę w tym wszystkim brałam udział. Mamy, przecież pamiętamy pierwsze konwenty tatuażu.
1: Tak, w cudownej klimatyzowanej sali krakowskiej Rotundy, gdzie pod kapał z sufitu, ale wszyscy się lubili, kochali i wszyscy zbijali ze sobą piątki, bo niestety no, ta brać tatuatorska, nie tylko krakowska, ale też polska, no, była na tyle mała,
0: To, że że niestety, stety,
1: albo stety
0: bo
1: właściwie.
0: to było właśnie w sumie bardzo fajne.
1: Tak, to było fajne, że wszyscy się znali, wszyscy jakby dążyli do tego, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki i bardzo mocno się wspierali. I ja na przykład pamiętam taką sytuację chyba z któregoś z pierwszych konwentów właśnie w Krakowie, nie pamiętam, który to był rok.
0: Przypomnijmy sobie około, bo ja też nie mogę sobie przypomnieć, żeby chociaż słuchacze, którzy totalnie niezorientowani są w tym temacie.
1: To był chyba 2006, pierwszy taki
0: No
1: tatu,
0: właśnie, coś po 2000, nie?
1: tak, to było, pamiętam, że w Rotundzie tam, pamiętam plakat jak dzisiaj, którego rysował Piotrek Tatoń, taką czachę i to właśnie, pamiętam, że to właśnie było takie krakowskie właśnie z taką czachą i to był taki pierwszy konwent, pamiętam, że strasznie się jarałem, jak kupiłem bilety, poszliśmy tam z kolegami, ja pamiętam wtedy, tutaj serdecznie chciałem pozdrowić mojego kolegę, z którym zaczynałem profesjonalne tatuowanie, który obecnie ma studio w Tarnowie. Także pozdrawiam Cię, Marcin, bardzo serdecznie. Wtedy razem kupiliśmy pierwszą maszynkę na spółę i wymienialiśmy się nią. On we wtorek, ja w środę, każdy mógł coś tam wytatuować. I takie były początki, nie? I wtedy to było tak, że podchodziło się do takiego jednego, czy drugiego, czy piątego artysty, który też nie tatuował nie wiadomo ile. I go pytał, ej stary, jak ty wbijasz ten czarny? I chyba tak, normalnie, tak samo jak ty. A ty nie masz jakiegoś magicznego? Nie, w ten sposób. Aha, dobra, dzięki. No i tak to się wszystko rozwijało. Dopiero potem jakby zaczęło to wszystko się rozmywać. Pojawiało się coraz więcej artystów. No ale jak wiemy, jak doskonale, jak to wszystko w naszym cudownym kraju wygląda, że im bardziej wszystko się rozwija, tym bardziej się to wszystko psuje i no nie ma już tego klimatu, który był kiedyś, nie?
0: No to właśnie, bo mówisz, że nie ma tego klimatu. Jakbyś porównał te pierwsze konwenty tatuażu z tymi, co się teraz odbywają. I na pewno jest o wiele więcej ludzi, ale jakbyś to porównał no, z własnego punktu
1: Znaczy,
0: widzenia?
1: jakby to porównać, no, można to jakby, kurczę, no, na pewno poziom, no wiadomo, poziom, wiadomo, prac tatuatorskich i tak dalej jest na niebotycznie wysokim poziomie w stosunku do tego, co było na tych pierwszych konwentach. Natomiast jakby trochę ginie ta relacja między tatuatorami, którzy tak naprawdę, konwenty były bardziej dla tatuatorów wtedy, i do tego, żeby się spotkać, żeby w jakiś sposób tam rywalizować, ale to wiadomo, ta rywalizacja była trochę taka z przymrużeniem oka. Natomiast teraz jest to taki bardzo mocny pęd, żeby pokazać bardzo wiele rzeczy, wypromować jeszcze bardziej swoje marki. I jakby ci tatuatorzy, którzy się znają od lat i którzy jakby mimo wszystko utrzymują jakiś tam mniejszy bądź większy kontakt na konwentach, dalej próbują w jakiś sposób kultywować tą tradycję. Natomiast powiem szczerze, że jeżeli wchodziłem na konwent w 2000, nie wiem, 8, a w 2014 roku, 15 roku, a to ja na przykład byłem w stanie z bardzo wieloma osobami porozmawiać, być w jakiś sposób rozpoznawalny, chociaż w samym środowisku, przez samych tatuatorów. Obecnie wchodząc na konwent, ja nie wiem tak naprawdę, kto jest kim, skąd jest. No, nie jestem jakąś osobą, która bardzo mocno siedzi w mediach społecznościowych i cały czas followuje czy przegląda tego Instagrama, żeby poznać kolejnych artystów.
0: Tym bardziej, że pojawiło ich się bardzo dużo.
1: Tak, no ta scena się niesamowicie, niebotycznie rozrosła. Najlepszym przykładem jest tego, że kiedy zaczynałem swoją przygodę z tatuażem, w Krakowie były cztery studia, a teraz jest ich około 170, więc no to chyba najlepiej może
0: No aż trudno
1: przedstawiać.
0: to uwierzyć. No ale ja też pamiętam na przykład pierwsze tatu konwenty w Gdańsku, no i tam faktycznie jechało się spotkać jak jedna wielka rodzina. No teraz troszkę też lans to zdominował. Jest lans,
1: I
0: czujesz to?
1: tutaj właśnie nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. No tutaj to jest właśnie trochę ta moda, nie? Czyli, że to jest modne, to jest fancy. A jakby pewne rzeczy no, schodzą troszkę na drugi plan, tak? I ten lans, i ilość lajków, polubień, serduszek i innych bajerów, no zdecydowanie bardziej wpływa na to wszystko niż kiedyś. No, kiedyś tego nie było, tak?
0: Kiedyś, tak będziemy wspominać, kiedyś to były czasy, tak. Nie no, oczywiście nie jest źle, no ale wiadomo, że jakiś tam sentyment do tych starych czasów.
1: Kiedy... No nie tak odległych tak naprawdę, tak bo tatuaż zrobił niesamowity strzał tak naprawdę w parę lat tak naprawdę. Ja pamiętam jeszcze jak zaczynałem się uczyć tatuować, gdzie zestawy igieł trzeba było sobie lutować samemu. Pamiętam przeplatanie magnumów papierkiem od żyletki, żeby zrobić dwa rzędy, a teraz zamawia się karty, że takie, siakie czy srakie. No, mimo wszystko po prostu wydaje mi się, że w pewnym momencie firmy medyczne, chociażby, od których wywodzi się chociażby firma Chayen, tutaj wpadły na pomysł, że jeżeli jest to, można na tym zarobić, no to zarobimy, tak? Znaczy ułatwiło nam to pracę. Ale z drugiej strony stało się to wszystko bardziej dostępne dla każdego, nie? Nie jest to takie hermetyczne środowisko.
0: Dlaczego? Dlatego jest teraz 170 studiów, a nie 4?
1: Tak, dokładnie, nie? Ja pamiętam, że ile trzeba było się nalatać, napytać i w ogóle, żeby ktokolwiek chciał komukolwiek powiedzieć. Czy próby i błędy, tak? A teraz można sobie znaleźć tutoriale w internecie, jak, nie wiem, wykonać takie czy inne cieniowanie. No fajnie, że jest to dostępne, tak? Natomiast, no... Jakby trochę to zabiło to środowisko, nie? Przynajmniej tak dla mnie. Ale to ja mówię, jestem analogowym dzieckiem w cyfrowym świecie, więc...
0: Dobra, to posłuchajmy czegoś teraz, przerwijmy te nasze rozważania na chwilkę i posłuchajmy czegoś. Co proponujesz?
1: Ja myślę, że teraz sobie posłuchamy, znowu wrócimy sobie na chwilę do Nowego Jorku i będzie to Beastie Boys w utworze No Sleep Till Brooklyn.
2: The band, where's your instruments? What the? We only play rock music here.
3: Why you dissing, man? Rock and roll!
2: Yeah, dude, like, I think we're the band.
4: I've been waiting for you boys all day. Get on stage!
3: Yeah.

0: Trochę już historii było, no ale w sumie może byśmy tutaj, jesteśmy w Krakowie, to może byśmy się troszkę na Krakowie zatrzymali. Pamiętasz na pewno, jak się w ogóle ta scena rodziła
1: No,
0: w
1: myślę, że
0: Krakowie.
1: tak, że coś tam nie jestem w
0: Oczywiście chodzi
1: stanie.
0: mi o tatuatorską.
1: Dobrze, że pamiętam. No pamiętam, że jakby chociażby też z opowiadań, bo akurat nie miałem okazji poznać, że jakby na początku gdzieś tam byli ludzie, którzy gdzieś tam tatuowali. Na pewno był Kielich, który był jakimś takim jednym z pierwszych krakowskich tatuatorów.
0: Gdzie
1: Potem,
0: tatuował? Gdzie było studio?
1: szczerze mówiąc, tego nawet nie wiem, bo dla mnie to jest postać na tyle mistyczna, że można opisywać ją w legendach i bajkach, wrzucając ją między kwiaty paproci a mchy. Natomiast takich dla mnie bardzo ważnych osób, które jakby zapoczątkowały całą tą scenę tatuatorską w Krakowie, jest Robert Robson Whippig, którego z tej strony tutaj serdecznie pozdrawiam, który wykształcił bardzo wielu dobrych polskich tatuatorów, który stał się jakby pewnym rodzajem ikony krakowskiego tatuażu. Między innymi z takich bardzo ważnych osób, które wykształcił, wyszkolił, jest Kamil Mocet-Teleńczyński, który obecnie tatuuje w Stanach Zjednoczonych. Jest Michał Zarzycki, który ma swoje studio od bardzo wielu lat. I tak dalej, i tak dalej. Chociażby też Paweł Reduch, Guras, który tatuuje w Londynie. No i tak jak mówię,
0: Czyli
1: ja
0: masz i
1: też
0: Kraków czym pochwalić.
1: Kraków ma się czym pochwalić, też międzynarodowo. Ja też również dziękuję Robertowi za bardzo wiele lat, które poświęcił też na jakby pomoc mojej skromnej osobie. I tak by to się zaczynało od tutaj. Pamiętam, że były parę studii, była Aga Zaucha na ulicy Grodzkiej, która dalej funkcjonuje. I myślę, że ci tacy starzy wyjadacze też tutaj są ważni, nie?
0: A jakbyśmy, nie wiem, czy w ogóle jest tutaj co porównywać Kraków a inne miasta.
1: Znaczy, tak naprawdę,
0: Myślę,
1: nie
0: że
1: wiem, no,
0: każde miasto
1: każde
0: chyba
1: miasto miało swój rozwój,
0: miało
1: tak.
0: swój rozwój
1: Ja
0: i
1: jakby nie śledzę statystyk, jak to wszystko wyglądało w innych miastach,
0: inne.
1: nie? Natomiast, no, Kraków tak by, no, mówię, no, na swoim podwórku wiem, jak to wyglądało. Też kiedyś tam w jakiś sposób mieszkałem w Wrocławiu, też tam jakby poznawałem tą historię tatuażu, ale to też było podobnie, że było paru pierwszych prowodyrów tego zamieszania. A potem to się rozwijało
0: A
1: dalej.
0: teraz jest ponad 100.
1: No, nie wiem, jak to wygląda we Wrocławiu, tak mówię, nie
0: A
1: śledzę statystyk.
0: myślę, że
1: Na
0: podobnie.
1: pewno, na pewno. No teraz bardzo, bardzo dużo tych studii. No, rosną trochę jak grzyby po deszczu.
0: Czego? No dobra, to czego teraz posłuchamy?
1: Więc co, może będzie to Gentleman w utworze Leave Us Alone, który jest, uważam, bardzo aktualny, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło niedawno w naszym kraju, a mianowicie pogoniliśmy takiego jednego małego kota. Więc słuchajmy.
0: Co ty masz do kotów? Dobra, nieważne, słuchamy.

0: Rozmawialiśmy w sumie już o historii, początkach twojego tatuowania. A powiedz nam może teraz, co ty lubisz tatuować? A może, ja nie wiem, co kiedyś i od czego zaczynałeś? Znaczy, zaczynałeś pewnie jak każdy tatuator od prostej kreski, ale jakby jak to się zmieniało przez lata i co teraz jest jakby twoim konikiem?
1: No, konikiem, nie konikiem. No może faktycznie trochę historii, bo trochę tych lat już minęło. No faktycznie, kiedy człowiek zaczynał tatuować, wtedy, kiedy jeszcze zaczynałem tatuować, no niestety trzeba było umieć wykonać wszystko. Od realizmu, przez Japonię, przez tribale, które teraz wracają, co prawda w takiej dużo mniejszej skali, po realizm kolorowy. No, tych stylów było wiele i cały czas szukałem jakby swojego stylu. Pewnie cały czas go szukam, jak każdy artysta. No teraz raczej skupiam się na takim bardzo mrocznym surrealizmie, który w jakiś sposób bardzo mocno odzwierciedla demony, które przebiegły przez moje życie i są wyrzucane na papier, płótno czy też skórę w finalnym efekcie tego.
0: Czyli mrok.
1: Mrok. Ale tak naprawdę nie jestem w stanie wykonać każdy tatuaż.
0: No właśnie. I to jest ciekawa rzecz, którą powiedziałeś, bo bardzo często w dzisiejszych czasach młodzi tatuatorzy zaczynają tatuować od tak zwanego chociażby ignorant style, którego nie znoszę, przyznam szczerze. Bo tak naprawdę on nie pokazuje, czy ktoś umie tatuować.
1: No tak.
0: Ja rozumiem, jeżeli ktoś przychodzi na takie tatuaże, jak już wiadomo, że potrafi tatuować, zaczynał od prostej kreski, potrafi narysować w realistyce, potrafi po prostu malować, rysować i tatuować, wtedy może sobie wybierać styl, jaki chce. Ale tutaj ja bym się upierała, że jednak tatuator, dobry tatuator, przynajmniej na początku powinien uczyć się tatuować wszystko.
1: Oczywiście, znaczy, to jest dokładnie ten sam trend, który obecnie mamy w sztuce tak naprawdę, bo jeżeli mamy takie podejście klasyczne, akademickie do wykształcenia plastycznego, to jest wieloletnie kopiowanie dzieł mistrzów, czyli nauczenie się wszystkich technik i dopiero wtedy szukanie własnego stylu. Natomiast obecny trend właśnie przede wszystkim polega na tym, żeby skupiać się na tym, co ty chcesz w danym momencie robić, nie znając, nie wiem, zasad proporcji, nie znając zasad perspektywy, już stajesz się wielkim artystą. No, dla mnie trochę nie tędy droga, ale tak mówię, to jest moje subiektywne odczucie na ten temat. Ale tak, no, uważam, że każdy tatuator powinien w jaki sposób poznać jakby tajniki każdego ze styli.
0: No i wtedy wie, co robię przynajmniej.
1: No tak, ma to wtedy sens. Ja pamiętam, kiedyś przeprowadziłem taką rozmowę z jednym z lepszych polskich tatuatorów eksportowych, gdzie dyskutowaliśmy na temat właśnie różnych styli. I wtedy ja powiedziałem, mówisz to stary, ale ja to zawsze lubię sobie raz na czas wrócić do takiego czarno-szarego czy kolorowego realizmu, ponieważ on cię w jakiś sposób wykształca, powinien się od tego wyjść. No i tutaj akurat wtedy zbiliśmy wielkie 5, ponieważ no, ma bardzo podobne podejście do tego wszystkiego. No, mimo wszystko podstawy zawsze powinny być zostać podstawami, nie?
0: No dokładnie, też tak uważam. Dobra, to wróćmy jeszcze na chwilkę, no bo zaczynaliśmy od tatuaży, a muzyka. Ja opowiadałam o swoich muzycznych tatuażach na ciele, a ty masz jakie?
1: Tutaj wstyd się trochę przyznać, ale jeśli chodzi o muzyczne tatuaże, mam tylko jeden. I to jeszcze własnoręcznie wykonany przez Sida ze Zbira. Więc to...
0: Też mam.
1: To słuchaj, jeżeli oboje mamy takie tatuaże, to może w tym momencie posłuchajmy coś z Bira.
0: No dokładnie. Akurat Sidu jest często naszym gościem tutaj w Hardcore Tatu. Sidu, pozdrawiamy cię serdecznie. I oczywiście dziękujemy za nasze super
1: tatuaże.
0: No to, dokładnie. To teraz posłuchamy z Bira. No może numeru Janek, bo w sumie my pomagaliśmy kręcić do niego klipa. Kręciliśmy w sumie. Także tutaj z pozdrowieniem dla Śląska i dla Sida.
1: Dokładnie.
0: I dla całego Zbira, zespół Zbir, Janek.

0: No i my tu gadu gadu. Godzina naszej audycji dobiega końca. Norman, no tak mi się dobrze z tobą rozmawia, że uważam, że powinniśmy to robić częściej. Co ty na to?
1: No jestem za, nawet przeciw, jak to się mówi. Tak, oczywiście.
0: Myślę, że nas jeszcze razem usłyszycie. Jakbyście mieli na przykład pomysły na jakieś tematy, które moglibyśmy poruszyć tatuatorsko-muzyczne, to piszcie. Piszcie do nas. Tymczasem się będziemy z Wami żegnać, ale chcielibyśmy wspólnie z Normanem zaprosić na bardzo fajną imprezę, która już w sobotę będzie się odbywać w naszym Hardcore Tattoo.
1: Dokładnie, czyli 28 października od godziny 14. Zapraszamy Was serdecznie do Hardcore Tattoo na ulicy Świętego Tomasza 26 w Krakowie.
0: I tam będziemy, słuchajcie, robić Halloween, więc będzie mrocznie. Ty może coś o mroku powiesz.
1: A, mrocznie. To się wszystko okaże. Mrocznie może być również dlatego, że Wy przyjdziecie. Gdyż jakby wesprzecie naszą inicjatywę.
0: To tego. Będzie wesoło.
1: Dokładnie, będzie, im więcej nas będzie, tym będzie lepiej. Przygotowaliśmy dla Was wzory, które będą łokinowe. Będziecie sobie mogli wybrać z nich coś i pobawić się z nami, wytatuować sobie coś, albo po prostu przyjść, pogadać, posiedzieć.
0: Dokładnie, bo na pewno będziemy puszczać fajną muzykę. Tom, co tu, nie tylko, różną, bardzo sami wiecie, słuchacie mojej audycji, zresztą wiecie, jak jest w Hardcore Tattoo, a jak nie wiecie, to właśnie przyjdźcie i się przekonajcie.
1: Dokładnie, należy przyjść, zobaczyć.
0: Tak jest, będą tatuować trzy osoby i a propos tego kina i tych wzorków, no to będą one w bardzo fajnych, atrakcyjnych cenach, więc naprawdę zapraszamy Was.
1: Serdecznie.
0: No, dobrze, no to co, na koniec jeszcze, Norman, masz ostatnie słowo, kawałek na koniec.
1: A, wiecie co, to tak może troszeczkę, żeby wszystkich rozbujać po tej sennej rozmowie, proponuję Hatebreed w utworze Serve Your Masters. Cześć.
0: Zapraszam Was serdecznie do słuchania, dzięki za dziś i do usłyszenia za tydzień.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego ska punka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję z zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pawulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden numer z tej właśnie płyty. Tym razem utwór pod tytułem Voodoo Style.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Agnostic Front, czyli legenda old school hardcore. Zespół ten wystąpi w Krakowie już 3 sierpnia. A teraz posłuchamy nieco country, ale w wydaniu mocno punkowo-rock'n'rollowym. Zespół 357 String Band. Zapraszam.

W tym tygodniu świat obiegła niezbyt fajna informacja o tym, że po 27 latach działalności karierę kończy pop-punkowy zespół Sum 41. Z tej okazji posłuchajmy sobie jeden z kultowych numerów tej grupy, Sum 41.

Dobra, poleciało trochę pop-punka i mainstreamu, no to teraz konkretny underground. Czeski All-Stars Band, jeśli chodzi o tamtejszą scenę Psychobilly. Zespół, który od kiedy powstał, to tak, pojawia się i znika, rozpada i reaktywuje. Na ile znam czeski, to zobaczyłem właśnie, że w maju wrzucili post o tym, że możemy się spodziewać jakichś koncertów. Carlos and his Coyotes.

Było czeskie psychobilly, no to może trochę polskiego hardcore punka. Zespół, który powstał w 2003 roku jako projekt poboczny muzyków takich kapel jak Analogs czy Vespa. Chodzi oczywiście o zespół The Hunkies.

Kilka dni temu zmarł Tadeusz Kuczyński, jeden z ostatnich polskich rastamanów, którego trąbkę mogliśmy usłyszeć m.in. na płycie zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. I teraz ku pamięci dwa utwory z tej właśnie płyty.

A teraz posłuchamy zespołu, który jest uważany za twórcę gatunku neorockabilly. Chociaż ten numer jednak od rockabilly trochę odbiega. Może dlatego, że jest to cover pierwszego zespołu Briana Setzera, który tak naprawdę był zespołem punk rockowym. Dzisiaj jednak posłuchamy tego utworu w wersji Stray Cats. Storm the Embassy.

Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz może utwór, który był coverowany chyba niezliczoną ilość razy przez zespoły na całym świecie. Dzisiaj jednak puszczę Wam wersję, która mnie odpowiada najbardziej. Batmobile z utworem Ballroom Blitz.

I zostając jeszcze na chwilę przy coverach. Tydzień temu słuchaliśmy utworu Sorrow w wykonaniu Interrupters. Dzisiaj zatem oryginał w wersji studyjnej. Bad Religion, Sorrow.

Tak jak obiecałem na początku audycji, będzie dzisiaj jeszcze dużo amerykańskiego melodyjnego grania. Ale zanim, może jeszcze znowu coś z Polski i w trochę innym klimacie. Zimna fala, czyli gatunek, który tak bardzo lubię, a nie często trafia do moich audycji. Dzisiaj może więc klasyka tego gatunku, czyli Siekiera z utworem Misiowe Puszyści. O! O! O!

No to może coś do tańczenia. Słuchaliśmy już dzisiaj Briana Setzera z zespołem Stray Cats, ale jeszcze w żadnej audycji nie słuchaliśmy swingowej odsłony zespołów tego gitarzysty i wokalisty. Brian Setzer, orkiestra.

No to może jeszcze trochę psychobilly. Powstały w 2001 roku i nadal koncertujący zespół. Evil Devil.

Pewnie popularną opinią będzie to, że taki oldschoolowy psychobilly to najlepsze, co ten gatunek od lat prezentuje. A niepopularną opinią, moją prywatną, będzie to, że lubię też zespoły, które eksperymentują z tym gatunkiem, ale nie do końca grają jego oldschoolową wersję. Takim zespołem jest na pewno przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych znienawidzony. Zespół Tiger Army, przeze mnie po prostu lubiany.

Tak jak wspomniałem, wśród moich znajomych, którzy słuchają Psychobilly, opinie o Tiger Army zawsze były dość skrajnie podzielone. Ale istniał taki zespół jak Zombie Ghost Train. Zespół, który też czerpał z Psychobilly, ale nie do końca był takim oldschool psychobillowym zespołem. Ten zespół jednak, jak dobrze pamiętam, pasował wszystkim, którzy go słuchali i nie słyszałem chyba nigdy o nim negatywnych opinii. Posłuchajmy teraz Zombie Ghost Train.

Kończymy na dzisiaj Psychobilly i do końca audycji będziemy słuchać już tylko punk rocka, ale w takiej mocno rock'n'rollowej wersji. Na przykład tak jak teraz. Szwedzki zespół The Bones z utworem Monsters Prefer Blondes.

O ile płyty The Bones naprawdę bardzo lubię, to jest to zespół, który jest jednym z moich największych rozczarowań koncertowych. Widziałem na żywo tylko raz w ramach festiwalu Mighty Suns i był to koncert naprawdę bardzo słaby, przynajmniej w moim mniemaniu. Teraz więc może koncert, który wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Wiele lat temu wybrałem się na drugi koniec Polski na koncert zespołu The Addicts i zrobił na mnie wtedy on gigantyczne wrażenie. Tak więc teraz The Addicts z utworem Joker in the Pack.

The Addicts, czyli oczywiście absolutna klasyka punk rocka i każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z tym gatunkiem, ten zespół musi znać. Ale wracając jeszcze właśnie do tego Mighty Suns, na którym słyszałem pierwszy raz zespół The Bones i którego koncert bardzo mnie rozczarował. Na tym samym festiwalu pierwszy raz usłyszałem zespół Renault Divorce i ten koncert to była naprawdę rewelacja. Renault Divorce z utworem California.

A teraz zespół, który powstał jakieś 20 lat później niż Descendants, ale również możemy już nazywać ich klasyką tego gatunku. Świadczy to tylko o tym, że punk rock to już naprawdę staruszek. Zespół Against Me.

0: Dobra, ostatnie dwa zespoły, czyli Descendants, powstały pod koniec lat 70. Against Me z końca lat 90. No to może teraz zespół, który powstał mniej więcej w połowie tej czasowej drogi. Zespół, który powstał w latach 80., dokładnie w 88 roku. Pennywise.
1: A thousand times, don't drink milk out of a carton, kid.

0: bad for me.
1: No i na zakończenie dzisiejszej audycji. Powstały, a jakże, w światowej kuźni dobrych zespołów, czyli w Kalifornii, zespół Angel City Outcasts. Posłuchajmy.

i to by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się i bawcie się dzisiaj dobrze. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Witam wszystkich serdecznie. Polskie Jazzy. Władysław Bałtycki się kłania. Polskie Jazzy to taki program o muzyce jazzowej, który puszczam płytę, ale przedtem was wprowadzę w tą płytę. Dziś mam zamiar przedstawić płytę pana o nazwisku Piotr Wyleżuł. Płyta nazywa się Human Things, a została nagrana w roku 2018. Po pamiętnej płycie Polish Jazz Yes Zbigniewa Namysłowskiego i po ukazaniu się numeru 78 Another Raindrop z nagraniem Kuby Więcka mamy premierę, mamy płytę numer 79 w serii Polish Jazz. Czy Human Things Piotra Wyleżuła nawiązuje do szczytowych historycznych osiągnięć serii, w tym nagrań komedy Trzaskowskiego, Stańki czy Namysłowskiego? Od razu odpowiem, zdecydowanie tak. Jest całością koncepcyjną zrealizowaną od początku do końca z wykorzystaniem potencjału całego zespołu, z wyjątkową dbałością o detale. Skład instrumentalny sugeruje klasyczny sextet, ale obecność euphonium i flugehornu nadaje całości ciemniejszą, bardziej stonowaną barwę. Dodatkowo w pierwszym tytułowym utworze Human Things, będący rodzajem ogólnego przesłania, śpiewają Aga Zylian i Grzegorz Dowgiało. I już ta pozycja z pogłębioną, wieloznaczną harmonią i inteligentnym aranżem, z nadzwyczajną, prawdziwie jazzową interpretacją wokalistów, wskazuje na kaliber nagrania. Whisper of the Night także przyciąga uwagę wysmakowaną harmonią, wykwintnym prowadzeniem i przejmowaniem głosu w aranżach. Tu również uważne ucho wychwyci klimatyczne, barwowe solo basu i quasi-chorałowe brzmienia w tutti melodyków. A gdy słuchałem po raz pierwszy Fatalismus Optimismus, pomyślałem, że ta muzyka zbliża się do półki zarezerwowanej dotąd dla Yellow Jackets z jednej strony, dla Mary Schneider z drugiej, dla Wayna Shortera, kompozytora z trzeciej. Ale Shorter jako inspiracja saksofonowa pobrzmiewa też w solówkach świetnego Dane Stevensa, który potrafi, gdy trzeba, prowadzić solówki szerokim gestem, bądź w innym wypadku pochylić się nad mikrofrazą. Osobnym rozdziałem płyty jest sekcja w całości osobno. W Beyond the Reality Barański i Miśkiewicz przekonująco tworzą transową figurę w podziale na 9, na bazie której konsekwentnie od początku do końca zbudowany jest cały utwór. Na zasadzie kontrastu pojawia się potem Home i tu miejsce pulsu zajmuje narracja ad libitum z ekspozycją brzmień, które mają w sobie coś z chorału. Zresztą nie po raz pierwszy na płycie. Wreszcie Once Forever, gdzie dzieją się ciekawe rzeczy w metryce i rytmice i gdzie mamy najdłuższe, efektowne, rozpięte na dłuższej linii solo Grzegorza Nagórskiego i gdzie klasę improwizacyjną na fortepianie pokazuje lider. W tej ostatniej kompozycji błyszczy ponownie sekcja, demonstrując nadzwyczajną ruchliwość, wychodząc daleko poza standard sekcyjny, jaki znamy nawet z bardzo dobrych krajowych produkcji. I próbując podsumować całość, od razu tu powiem, że chyba jest to, jeśli nie najlepsze, to jedno z najlepszych nagrań obu Michałów w ich dyskografii. Pięknie brzmi Robert Majewski na flauglhornie. Klasą dla siebie wart osobnego komentarza jest Dana Stevens. Swą renomę potwierdza też Nagórski. A jakie słowa należą się liderowi? Przyznam, że jestem zaskoczony. Nie spodziewałem się, że rok 2018 w krajowej fonografii rozpocznie się od tak wybitnego nagrania. Piotr Wyleżuł jako pianista wart jest jak najlepszej oceny, ale na płycie Human Things jest przede wszystkim autorem idei, którą udało się zrealizować z tak imponującym rezultatem. Ja jeszcze podam takich parę informacji. Płyta została nagrana w październiku 2016 roku w studiu S4 w Warszawie. Wszystkie utwory zamieszczone na płycie to kompozycje lidera Piotra Wyleżuła. Autorami tekstów w utworze Human Things są Piotr Wyleżuł i Grzegorz dowgiało. Oto spis utworów. Human Things, Whisper of the Night, Fatalismus, Optimismus, Beyond the Reality, Home, Once, Forever. W nagraniach wzięli udział Piotr Wyleżał, fortepian, Dana Stevens, saksofon sopranowy i tenorowy, Robert Majewski, skrzydłówka, Grzegorz Nagórski, eufonium, Michał Barański, kontrabas, Michał Miśkiewicz, perkusja, Aga Zerian, śpiew, Grzegorz Dowgiało, śpiew. No to posłuchajmy sobie. Piotr Wyleżał, rok 2018, Human Things.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2017 młody influencer założył najpopularniejszą restaurację w Londynie. Tyle, że była ona fejkiem. Uba Butler zarabiał wcześniej jako autor opłacanych recenzji lokali na TripAdvisorze. Zainspirowało go to do stworzenia własnej, nieistniejącej knajpy. Założył jej profil na TripAdvisorze, a następnie poprosił znajomych o dodawanie pozytywnych recenzji. Sprawy szybko wymknęły się spod kontroli. Dziennie dostawał dziesiątki próśb o rezerwację stolika od ludzi z całego świata, a firmy z Węgier czy Australii chciały z nim współpracować. Wszystkim delikatnie odmawiał, mówiąc, że jego lokal ma rezerwację na kilka miesięcy do przodu. Ostatecznie jednak na jeden wieczór w ogródku chaty, w której mieszkał, ustawił kilka stolików i zaserwował gościom jedzenie z hipermarketu.

Ulica miła wcale nie jest miła. Ulicą miłą nie chodź, moja miła. Przy ulicy miłej Luna Park. Z Luna Parku uśmiech ktoś zdrapał. Stoją rzędy smutnych karuzel. Żadna z nich nie zakręci się dłużej. Moja miła, ja bym cię zabrał. Ale straszą krzywe zwierciadła.

tych zwierciadłach pęka mi serce. W tych zwierciadłach widzę mordercę. W tych zwierciadłach się dusza odbija. Każdej nocy cię w duszy zabijam. Miło ludzie idą w pośpiechu, a mnie miła brak już oddechu. Stoję, w lustro patrzę samotnie. Czy to ja jestem nim, czy odwrotnie?

0: moja miła, ja bym cię zabrał. Ale straszą krzywe zwierciadła.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
2: Szesnasta 16:30 minęła. Chociaż w zasadzie nic się złego nie dzieje, to jednak gdzieś daleko od Atlantyku są łamane prawa człowieka.

Miałem nie zaczynać dzisiejszego narcysty tym właśnie oto utworem, ale jednak Bruce Springsteen po raz pierwszy, czy nawet moim zdaniem po raz kolejny w ogóle udowodnił, że ma w sobie talent dokumentatorski, jeśli chodzi o dokumentowanie tego wszystkiego, co się dzieje w związku z protestami przeciwko zabójstwu ze strony ICE. No, jednego z ludzi, którzy chcieli zamieszkać tu na stałe w Ameryce, ale w związku z tym, że się nie podobał tamtejszej władzy, został on zastrzelony. Trudno w ogóle się nie dziwić, że wokół nas jest tyle zła, ale i także, no, w pewnym sensie w kraju, w którym niby powinno tętnić samo dobro, bo to jest to kolebka demokracji, no, niestety się dzieją takie cyrki. Trudno. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. W zasadzie to nie miało być żadne moje osobiste wystąpienie z pewnym takim oświadczeniem, że jestem przeciwko rasizmowi, bo jednak nim przeciwko tamtejszym różnym cyganeriom, które się dzieją, w sensie takim, nie takim, że tak powiem, inklinacyjnym, że to taki ten ukryty rasizm w słowie cyganeria się pojawia, ale cyganerii w sensie ze strony władz, które jakoś, no, w pewnym sensie nie potrafią tym samym dobrze opanowywać swojego kraju, tak samo jak w stosunku do osób, które też, no, w pewnym sensie mają takie same prawa, co my, czyli, no, biali ludzie oczywiście, no to jednak w pewnym sensie się traktuje dosyć niepotrzebnie źle. No i tak samo też było też w niepamiętnych czasach, jeszcze przed słynnym wystąpieniem Martina Luthera Kinga podczas marszu na Waszyngton w 1963 roku, a akurat w związku z tym, że wypada właśnie rocznica i to już kolejna wydania płyty Boba Dylana zatytułowanej Desire, która wskoczyła na pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się płyt w Stanach Zjednoczonych w 1976 roku, no to jednak muszę tutaj zagrać pewien urywek też z tej płyty, który dobrze opisuje stan ducha zarówno akuratnie w tej ówcześnie pojmowanej nowożytnej Ameryce, jak i też takiej, która tętni wokół nas dzisiaj życiem z powodów różnych niestety niesprawiedliwości. To Hurricane.

To był utwór dedykowany Rubinowi Carterowi, który nosił przezwisko Hurricane. Jedynemu do tej pory czarnoskóremu mistrzowi świata w wadze średniej, jeśli chodzi o boks, który został niesłusznie oskarżony gdzieś w styczniu 1966 roku, czyli dokładnie 50-60 lat temu, kiedy domyślano się, że ponoć wraz ze swoim kumplem Johnem Artisem mieli tym samym udział w strzelaninie, jaka się dokonała w Patterson, w jednym z lokalnych barów, i ponoć sami tamtejsi, no też także śledczy, chcieli tym samym jakoś w pewnym sensie pogrążyć samego słynnego boksera, no i skazali go niesłusznie na 12 lat więzienia, co było to świadkiem tego wszystkiego, że jednak prawo stanowe, czy też prawo przeciwko, no, w pewnym sensie dyskryminacji czarnoskórych osób było w pewnym sensie łamane, gdyż powiązano tą strzelaninę niesłusznie, jak można było zauważyć w tekście utworu Boba Dylana, strzelaniną, która się dokonała m.in. w barze w Lafayette, tam gdzie postrzelono 4 osoby. No i w zasadzie mówiąc, też mogło być to powiązane nieco z samą, no też sprawą, w którą był zamieszany niesłusznie oczywiście sam Robin, ale po latach udało się go oczywiście, no, zrehabilitować. Otrzymał on tytuł mistrza świata w wadze średniej w 1993 roku, tuż po tym, jak w pewnym sensie ręka sprawiedliwości wreszcie tym samym przyznała mu rację. No ale cóż, świata tak naprawdę nie potrafimy zmienić także przez samomówienie o tym, że chcemy zmienić świat. I to jest w tym samym najgorsze. Skupmy się na tym, co jest weselsze, a przy okazji także coś, no, duchowe zarazem, bo Mayhem, moja ulubiona kapela metalowa oczywiście, wydała swój nowy album, z którego wyjąłem wam tylko mały fragment ze względu na to, że nagrywam to w środę, ale zauważycie słusznie, że jednak troszeczkę samej, że tak powiem, zmiany w brzmieniowości Mayhem jest nieco po samych różnych zaśpiewach w tymże utworze. Weep for Nothing to jest właśnie ten oto singiel z nowej płyty Mayhem.

Nie tylko ciągłe growle, to jeszcze i także zaśpiew operowy, taki basowy, że tak powiem, zabrzmiał w tym utworze nowego wcielenia Mayhem, jakim oczywiście jest nowa płyta, no i przede wszystkim singiel Whip for Nothing. Aha, chciałem wam przypomnieć jeszcze o tym, a propos Robina Cartera, że jest bardzo ciekawy film z Denzelem Washingtonem zatytułowany Hurricane w reżyserii Normana Jeffersona, który wyjaśnia całą tą sprawę niesłusznego skazania na 12 lat więzienia tegoż boksera, jak i też jego kolegi. Polecam, jeśli ktoś chciałby oczywiście zgłębić szerzej ten temat, no i też samą biografię Robina Cartera, dlatego że jego tym samym umiejętności bokserskie były w tym samym czasie dobre, tak samo jak Muhammada Aliego, który też jakoś imponował wszystkich tym prawym sierpowym, czy nawet także takim przeciąganiem, troszeczkę typowym shufflingiem, które jest ono znane na ringu pod różnymi przymiotami, chociaż ja za bardzo boksem się nie interesuję, a szkoda. Cóż, jeśli chodzi o Mayhem, oni wydają w tej samej wytrynie, co oczywiście Country Media Records, to znaczy nie, to zespół Of Sulphur, który pochodzi z Las Vegas, co dziwne, bo taka miejscowość mi się nie kojarzy za bardzo z metalem, bardziej z drogimi, przepychonymi kasynami, chciałem powiedzieć kasetami, nie, po prostu przepychem tych wielkich kasyn, jak i też sceną musicalową Elvisem Presleyem i tak dalej, a to nie jest za bardzo dla mnie takie odpowiednie miejsce na zespół, no ale wydają tak samo jak zespół Mayhem rzeczony w tym samym wydawnictwie, tym samym labelu, no to jednak ostatnio wydali zupełnie nową płytę. Chodzi oczywiście o Of Sulphur, o ile powiedziałem, bo zapomniałem się już w tym całym bikosie mentalnym. No po prostu posłuchajcie też małego urywka z ich wydanej gdzieś tak w styczniu płyty. Hi Ricky, I just called to wish you a Merry Christmas.

jakoś mała, znana melodia na końcu się pojawia, czy to Franka Sinatry, czy kogoś innego z takich bardów tamtejszej sceny? No nie wiem, ale jednak bardzo subtelne i bardzo zgrabne w ich wykonaniu. Of Sulphur. Jeśli chcecie ich więcej posłuchać, tak samo jak Mayhem, polecam stronę wydawnictwa Country Media Records na Bandcampie. Tam jest więcej ciekawych zbiorowisk artystycznych skupionych w jedno wydawnictwo, które wam na pewno posmakują i przede wszystkim dadzą wam takiego łupnia, że no, będziecie się zaskakiwali długo i długo. Co prawda powinienem zrobić tutaj w tym miejscu autostradą na Berlin, ale zrobimy teraz wycieczkę promem do Wielkiej Brytanii z tego względu, że będę miał dwie brytyjskie nowości. Jedna z nich pochodzi od zespołu Urlika Spacek.

Square Root of None to jest zupełnie nowy napetydek, jeśli chodzi o tamtejsze Radio Odzew. Oczywiście chodzi o płytę Expo, którą wydali chłopaki z zespołu pochodzącego z Londynu, mianowicie Rhys Jenkins oraz Rhys Edwards. Dwóch Rhysów oczywiście jest w tymże składzie, no oprócz tego są jeszcze trzej inni panowie, którzy grają na różnych instrumentach, czy też śpiewają, ale za specjalnie nie pamiętam ich nazwisk, dlatego że na szybko musiałbym to sprawdzić przy komórce, a niestety by zaraz z tego stworzyłby się pop-upy w moim mikrofonie, więc tego niestety nie robię. Ale Londyn obskoczyliśmy, teraz pora oczywiście na Manchester.

Menty Indiana, tak się pisze ten zespół i to też śpieszynka z ich nowej płyty Ark oczywiście. Taka muzyka trochę dla przeziębionych, trochę taki elektropunk, ale też z gościnką, mianowicie Billego Woodsa, który dograł się do tego. Słynny raper, który ma pełne ręce roboty, gdyż ostatnio wypromował swój głos oczywiście na naprawdę docenianej chyba przez większość użytkowników Rate Your Music płycie By Storm, która się ukazała niedawno. No, można byłoby powiedzieć, że to jest taka buntownicza muzyka, ale z pewnymi dodatkami troszeczkę takiej mimikry, chciałoby się powiedzieć nieco no hyperpopowej czy trapowej, jak zależy by to ujmując. Dobra, bo będę się rozpędzał przy zgadywaniu, jaki to jest gatunek, a jeszcze nam no kilka minut zostało niestety. Są takie audycje, w którym się mieszczą doskonale gdzieś tak w godzinę, a teraz jakoś nie jestem w stanie ze względu na to, że jeszcze jak będę chlipał ozorem, to jednak niczego za bardzo nie zagram. A wiecie, że ja bardzo też tego nie lubię, bo musi być perfekcyjnie wszystko na temat. To będzie teraz mała prezentacja od pewnego polskiego zespołu, który istnieje już ponad 30 lat, ale dopiero ich odkrywam nową muzykę, gdyż wydają zupełnie nowy album, Thy Worshipper.

Melodyjnie, po pogańsku, całkiem pięknie. Demony Wschodu to jest zupełnie nowa płyta Tyler Shipper, chociaż zastanawiała mnie to, że na okładce tejże płyty pojawiają się cyfry 3, oczywiście rzymskie, w której jedna jest podświetlona jedynka rzymska. Czyżby to jest jakaś nadchodząca trylogia? Czy oni się żegnają z tym ze słuchaczami tak samo jak Megadeth ostatnią płytą? Ale to jednak nie będę tego porównywał, gdyż sam nie wiem. Nie wiem, co oni wymyślili, ale jednak jest to dobre, więc polecam słuchać. Tymczasem mam dla was jedną taką koncertową informację związaną z podobnym zespołem, który się nazywa na THY, czyli TAI, ale o tym nieco za chwilę. Tymczasem troszeczkę sobie przypomnijmy, jak to było chyba z 2 lata temu.

Nadchodzą piękne sny i grupa węgierska Taj Katafalk. Oni wystąpią 8 kwietnia, tuż po świętach Wielkiej Nocy. W klubie warszawskim Voodoo będzie występować oczywiście oprócz nich holenderska grupa Bongora. Czytam, jak jest z samej notki prasowej, którą mi podesłali chłopcy i dziewczyny z Piranha Music, których ich teraz pozdrawiam. Wystąpią oczywiście później 9 kwietnia w Krakowie. Tamasz Kataj na pewno jest zachwycony tym, że po raz pierwszy w Polsce będzie mógł się spotkać ze swoimi fanami, a mianowicie chciałbym się kiedyś też także spotkać, tylko że niestety no daleko chyba mieliby prosto z Budapesztu do Lubaczowa, więc niestety nie będę ich ciągnął. Sorry, panie Tamasz, niech pan się sam poratuje. To już wszystko w dzisiejszym Narcyście. Chciałem wam jeszcze coś wyjątkowego zagrać, gdyż na alternatywnej liście Airplay Chart Billboardu był pewien taki słynny utwór, który oczywiście okupował gdzieś tak pierwszy tydzień na liście i stał się mega popularny za sprawą pewnego albumu dwóch nieznanych młodzieńców z Manchesteru, którzy się razem spotkali. No i postanowili gdzieś tak zerwać ze sobą na kilka lat, aż ostatecznie coś z tego wyszło. Sam śpiewałem tą piosenkę na karaoke, więc w tym samym czasie, kiedy ona będzie emitowana pod koniec, chyba też coś sobie podśpiewam pod nosem. Do czego was też zachęcam. Adam Pachołek, aż mi ślina ucieka, aż się denerwuje z tego wszystkiego, więc pora kończyć. W przyszłym tygodniu będzie weselej, obiecuję wam to solennie, gdyż to będzie nasze walentynkowo-ostatkowo-karnawałowe spotkanie. I będzie dużo bardziej luźniej niż dzisiaj. To mogę wam jedynie obiecać. Trzymajcie się, bajów, do przyszłego tygodnia.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina. Witam wszystkich serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina. Tak nazywa się nasz program, a ja dziś mam przyjemność przedstawić wam ścieżkę dźwiękową z filmu Części intymne. Howard Stern tam gra główną rolę. To jest Części intymne, to jest film autobiograficzny, można powiedzieć, o tym najsłynniejszym radiowcu świata. Barwna, ekstrawagancka postać radia i telewizji w Stanach Zjednoczonych. Na ekranie szok, perwersja, zgnilizna, seks i inne niewygodne dla szefów tematy. No bo to jego codzienne narzędzie pracy. Na płycie, na której jest aż 29 tracków, więc na płycie mamy nagrania klasyków AC/DC, Van Halen, Ted Nugent, Deep Purple. Obok nich znajdują się premierowe kompozycje Marilyn Manson, Porno for Pyros, Red Hot Chili Peppers, bez Kidisa, ale za to z gościnnym udziałem LL Cool J'a i Charlie Clausera z Nine Inch Nails. Wśród nowości jest jeszcze zabójcza produkcja zmontowana przy pomocy połączonych sił Type O Negative i Ozziego Osborna. Jest to cover Status Quo Pictures of Matchstick Men. Poszczególne utwory połączono fragmentami dialogów z filmu. Płytę rozpoczyna sam Howard, pomagając w morderczej jeździe Roba Zombie, a kończy ją towarzysząc z kolei grupie Dust Brothers w porywającym transowym Tortured Man. Doskonała składanka, dorównująca obrazowi, który jej towarzyszy. No nie pozostaje mi po prostu nic innego, jak przedstawić wam teraz, co takiego będziemy słuchać. Pig Virus, to jest podpisane jako Private Parts Cast. To tam są te gadki różne. Ja tylko będę mówił, gdzie występują jacyś konkretni artyści. No więc mamy tak, Pig Virus, potem jest The Great American Nightmare i to jest Rob Zombie z Howardem Sternem. Mama Luge Bubu, I Make Mine, My Own Rules i to jest Red Hot Chili Peppers bez Kidisa. The Match Game, Hard Charger, to Porno for Pyros, Moti, The Suck for Your Salesian i Marilyn Manson, Lance Election, Pictures of Matchstick Men, Ozzy Osbourne i Type O Negative, The Contest, Tired of Waiting for You i grupa Green Day, potem WRNW, Pinehead i grupa Ramones, O Howard, The Ben Stern Megamix i Ben Stern, The Howard Stern Experience, Smoke on the Water, grupa Deep Purple, następnie WCCC, I Want You to Want Me, grupa Cheap Trick, The Anarchist, Cat Scratch Fever, Ted Nugent, potem jest WNBC, Jamie Scrine in Van Halen, potem Crackhead Bob, następnie You Shock Me All Night Long, nagranie koncertowe i grupa AC/DC, potem Howard You Stink, Ladies and Gentlemen i na koniec Tortured Man Howard Stern z grupą The Bust Brothers. Sporo tego jest, ale warto posłuchać. Howard Stern, Części intymne, soundtrack z filmu rok 1997. Miłego odbioru. Let us proceed with the first song.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Odkrycia I wojny światowej. Pomimo tego, że w wyniku I wojny światowej zginęło ponad 14 milionów ludzi, za moich czasów szkoły nie poświęcały jej zbyt wiele uwagi. Na lekcjach uczyliśmy się głównie o tym, że na polach bitwy po raz pierwszy pojawiły się czołgi, używano gazów bojowych, a samoloty i sterowce wykonały pierwsze naloty bombowe. Profesor Smil wspomina o jeszcze jednym niezwykle ważnym odkryciu, czyli opracowaniu metody bezpośredniej syntezy amoniaku, wykorzystywanego do produkcji nawozu. Pozwoliło to Niemcom przez 4 lata prowadzić wojnę na dwa fronty, pomimo morskiej blokady kraju. Dzięki temu Niemcy zdołały zastąpić niedostępny surowiec samodzielnie wytwarzanym zamiennikiem. Dlaczego to takie ważne? Potrzeby żywnościowe rosnącej światowej populacji sprawiły, że syntetyczny amoniak zaczęto produkować na masową skalę. W 1950 roku było to 5 milionów ton, a w ostatnich latach już około 150 milionów ton. Bez tego przełomowego odkrycia zwielokrotnienie plonów podstawowych zbóż i wykarmienie dzisiejszej populacji świata nie byłoby możliwe.

tramwaje i samochody.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Odkrycia I wojny światowej. Pomimo tego, że w wyniku I wojny światowej zginęło ponad 14 milionów ludzi, za moich czasów szkoły nie poświęcały jej zbyt wiele uwagi. Na lekcjach uczyliśmy się głównie o tym, że na polach bitwy po raz pierwszy pojawiły się czołgi, używano gazów bojowych, a samoloty i sterowce wykonały pierwsze naloty bombowe. Profesor Smil wspomina o jeszcze jednym niezwykle

wyszły z lasów.

mojego lata, ale jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Krwawię naprawdę, widzę i słyszę. Naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem. Jestem.

pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

tlen, który się ze słowa każdego wytrąca. Żelazo nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość. Azot, węgiel, tłuszcz.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.